numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Powstała w latach 90., by ratować życie i zdrowie kobiet. Ze swoją pomocą dociera do wszystkich zakątków Podkarpacia. Od północnych części regionu, takich jak Stalowa Wola i Nisko, przez stolicę województwa Rzeszów, aż po jego krańce, Przemyśl i Bieszczady. Mowa o mieleckiej fundacji SOS Życie, której geneza wiąże się z trudną sytuacją rodzinną jej założycielki. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Lucją Bielec, założycielką fundacji. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności fundacji SOS Życie. W studiu jest ze mną założycielka fundacji, pani Lucja Bielec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, jak zrodził się pomysł na stworzenie fundacji SOS Życie i skąd taka nazwa?
2: W 90 roku przy pomocy tysięcy Francuzów w Paryżu zostało uratowane na życie mojego syna, który był chory na nowotwór węzłów chłonnych z licznymi przerzutami i przez 4 lata w Polsce od 86 roku do 89 walczyliśmy z lekarzami w Centrum Onkologii w Warszawie o uratowanie jego życia i zawsze to się kończyło niepowodzeniem, ponieważ nieustannie ta choroba była dość agresywna i wracała. Ponieważ mój mąż był bardzo znanym artystą, należał do Związku Artystów Rzemieślników w Polsce, udało nam się zdobyć kontakt w Paryżu z profesorem, który badał przyczyny chorób szpiku kostnego, bo to jest choroba szpiku kostnego. Wtedy jeszcze w Polsce w 89-90 nikt nie wykonywał przeszczepu szpiku kostnego, a u mojego syna jedynym gwarantem ostatecznym było przeprowadzenie zabiegu przeszczepu szpiku kostnego. W tym celu pojechałam z synem w 89 roku do Paryża i tam była nieprawdopodobna walka przez prawie rok. W szpitalu Saint-Louis w Paryżu u profesora Boiron i kiedy jego życie, mojego syna, zostało uratowane, tysiące Francuzów złożyło się na jego opłacenie tego przeszczepu szpiku kostnego, który kosztował 500 tysięcy franków, to wtedy w 90 roku było 100 tysięcy dolarów. To była nieprawdopodobna góra pieniędzy. I to wszystko zostało przez Francuzów, także przez ministra zdrowia francuskiego. Po części nam ofiarował pieniądze pan minister Kouchner, wtedy był ministrem zdrowia, z którym miałam też bezpośredni kontakt. Tam zostało utworzone przez tychże ludzi stowarzyszenie, nazywało się Association SOS Mariusz Bielec, tak jak mój syn się nazywał. No i po prostu zebrali, nawet zostały jeszcze pieniądze. Wszystkie te opłaty za przeszczep, za leczenie, za wszystko opłaciliśmy

0: i postanowiłam wraz z rodziną, że do końca swojego życia, tak planowałam, bo to ogromne były wtedy pieniądze, że będę to oddawać. Na ile będzie można włączyć całą rodzinę, to się włączymy wszyscy, ale ja na pewno będę próbować ratować, pomagać w ratowaniu życia innych ludzi. I z tą misją, z tą wolą, z tą decyzją przyjechałam do Polski z synem i chciałam takie samo asociację założyć jak w Paryżu i w zasadzie statut jest bardzo podobny do Fundacji SOS Życie i wtedy ministrem zdrowia, pamiętam, był pan Kosiniak-Kamysz, czyli ojciec obecnego pana ministra Kamysza. I on mi wtedy powiedział, że stowarzyszenie to raczej jest niemożliwe, trzeba założyć fundację. No to ja powiedziałam, dobrze, to niech będzie fundacja. No i tak to się zaczęło. I powolutku, poprzez organizowanie przeróżnych charytatywnych działań, łącznie z wielkimi koncertami, z balami, ze zbiórkami, postanowiłam w 93 już roku, już zaczęliśmy pomagać od 90. Ja oczywiście miałam bardzo i mam do tej pory dobry kontakt z francuską medycyną. Tam z tym szpitalem Saint-Louis, który jest potężnymi klinikami hematologicznymi, bo tylko takie choroby onkologiczne tam są przeprowadzane. Więc jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że trzeba szukać jeszcze dodatkowo pomocy jakiemuś polskiemu pacjentowi, to wtedy też piszemy tam do Francji, tam gdzie mam kontakty i tam też otrzymujemy wsparcie i pomoc. No ale przyszedł 93 rok, uznałam, że mamografia tak może uratować życie kobiety. Uznałam, że w rodzinie najważniejszą osobą jest kobieta. Jest matka, dzieci i żona dla męża. Ona jest jakby głową, energetyczną głową rodziny. I marzeniem moim było kupić ten mamograf, poszukać pieniędzy. Dużo trzeba było, bo też 500 000 wtedy złotych kosztował mamograf. Ale też właśnie przez różne charytatywne działania udało się nam zdobyć te pieniądze i kupić pierwszy aparat, przyszedł z Holandii. Znaleźliśmy poprzez też kontakty z Francji, znaleźliśmy dostawcę, który nam po najmniejszej cenie, ale jednak 500 000 trzeba było zapłacić. I oto powstał w Mielcu pierwszy mamograf, który wykonywał badania. Minister zdrowia znalazł i zaprowadził mnie tak naprawdę do Centrum Onkologii, które już wtedy od kilku lat prowadziło programy profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet. I tam poznałam pana profesora Wronkowskiego, który dzisiaj już nie żyje, ale to był twórca w ogóle profilaktyki polskiej. Profesora Zielińskiego, który był twórcą ginekologii onkologicznej w Polsce. On zakładał w ogóle specjalizację taką. Wszyscy lekarze, ginekolodzy znają bardzo dobrze te nazwiska. I zaczęliśmy wspólnie, ponieważ widziałam w Paryżu przez ten cały rok, byłam dzień w dzień we wszystkich działach tych wielkich klinik w szpitalu Saint-Louis i widziałam, jak funkcjonuje administracja, jak funkcjonuje obsługa pacjenta, jak funkcjonuje leczenie samo, planowanie tego leczenia, jak wygląda rozmowa z pacjentem przed leczeniem, w trakcie leczenia, po zakończeniu jego leczenia, jak wygląda opieka w ogóle nad pacjentem onkologicznym tam. I muszę powiedzieć, że po tych 35 latach, jak patrzę dzisiaj na naszą jakość obsługi pacjenta. Nie mówię o lekarzach, którzy diagnozują, bo diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce. Ale jeśli chodzi o organizację tej opieki medycznej, to my nawet nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, kiedy Francuzi byli wtedy w 90 roku już. Dlatego w naszym ośrodku wprowadziłam od razu zasady takie, które zaobserwowałam tam w Paryżu, łącznie z komunikacją z lekarzem rodzinnym, że to jest jeden wielki organizm, wszystkich klinik, wszystkich szpitali, tam gdzie ten pacjent jest, wszyscy wiedzą, każdego dnia tą ścieżkę widzą, przez którą przechodzi pacjent. To jest bardzo istotne z uwagi na to, że u nas tego nie ma, ale powinno tak być, że lekarz rodzinny powinien wiedzieć, co się dzieje z jego pacjentem onkologicznym, co się dzieje z jego pacjentem profilaktycznym, co się dzieje po jego wyleczeniu, gdzie on w ogóle się znajduje, ten pacjent. No my już teraz zaczynamy mieć cyfrową ścieżkę obserwowania pacjentów, czyli tą elektroniczną dokumentację medyczną.
1: To jest to internetowe konto pacjenta?
0: No tak. Tutaj bym wszystkich namawiała, pacjentów i nie tylko pacjentów, wszystkich obywateli w naszym kraju, żeby mieli założone internetowe konto pacjenta. To znacznie, znacząco, bardzo mocno ułatwia pomoc, a jednocześnie zapobiega przyszłym chorobom, na które ten pacjent by musiał zachorować, kiedy nie będzie badania profilaktycznego, kiedy nie będzie bilansu i tak dalej, i tak dalej. No idziemy w Polsce w dobrym kierunku, że wdrażamy. Bardzo dobry teraz jest ten program Moje Zdrowie. Raz na 3 lata każdy powinien sobie takie badanie wykonać. Badania, tam jest bardzo dużo badań w zależności od wskazań, od
1: tej ankiecie, nie?
0: Tak, od tych wszystkich pytań, na które odpowiadamy. To jest jakby początek dobrej ścieżki każdego pacjenta, każdego z nas. Iż w tej chwili lekarz rodzinny ma podgląd do tych wszystkich badań, które są wykonane w ramach opieki zdrowotnej publicznej, nie prywatnej. Tego jeszcze nie ma. Jeszcze laboratoria, prywatne gabinety nie wyraziły woli, żeby włożyć wyniki wszystkich swoich badań do tej ogólnopolskiej bazy P1. No nie ma jeszcze takiej, no nie ma takiej woli, bym powiedziała ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną, o podstawową opiekę medyczną, to jest. Jeżeli pacjent ma to IKP, to tym bardziej jest dla niego wygodne, że wszystkie operacje, które są, może nie tylko operacje, zabiegi, wszystkie zabiegi medyczne, wszystkie procedury medyczne, jakie są u tego pacjenta wykonywane, one są rejestrowane tak, że może mieć pacjent podgląd w tym swoim internetowym koncie pacjenta. To jest bardzo potrzebne i bardzo dobre. Można siebie samego kontrolować. Niekoniecznie trzeba zaglądać do Google'a, gdzie mnie coś zaboli, tylko trzeba się cały czas monitorować te swoje wyniki, swoje zdrowie, swoją dolegliwość, patrzeć, jaki jest wynik tych badań raz na 3 lata i trzeba się, no jakoś do tego namawiam wszystkich, żeby te badania zrobić, bo taka jest możliwość, po pierwsze, a po drugie to zapobiega różnym następstwom, czasem trudnych, nawet onkologicznych chorób, bo się nie kontrolujemy, tak? Przychodzimy do lekarza, jak już jest duża dolegliwość, jak już naprawdę
1: jest za późno.
0: Jest tak, jest często zaawansowany stan, jeśli chodzi o nowotwory, to naprawdę. Tym bardziej, jeśli jest taka możliwość, to zachęcam, żeby wszyscy mogli sobie regularnie raz na 3 lata te badania zrobić. To są na 3 lata, to nie jest co rok, to jest raz na 3 lata. I teraz wracając do historii fundacji. W 1999 i 2000 roku na skutek propozycji mojej i zespołu, zaledwie kilku osób, nas nie było dużo wtedy, ale ponieważ mieliśmy jasno sprecyzowane cele naszych profilaktycznych badań, zostaliśmy włączeni do 12 ośrodków w Polsce, które wypracują modelowy program przesiewowych badań profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Ja się bardzo zaangażowałam w to z lekarzami naszymi i lekarzami z Centrum Onkologii w Warszawie. Spotykaliśmy się bardzo często i wypracowaliśmy model przesiewowych. Przesiewowe badania profilaktyczne mogą być wtedy nazwane, że one przesiewają całą populację. Powiedzmy, będziemy rozmawiać o powiatach rzeszowskiego województwa, Podkarpacia, więc wtedy program profilaktyczny ma rację bytu i ma efektywność, jeżeli cała populacja uczestniczy w tych przesiewowych badaniach. Nie jednostki, nie sporadyczne badania, ale cała populacja danego powiatu, danej gminy bierze udział w tych badaniach. Wtedy wykrywamy wszystko, co prowadzi w przyszłości do nowotworów, bądź, no nie daj Boże, też wykrywamy nowotwory. Takie stany, które no, można wyleczyć. Powiedzmy, przychodzą do nas, my jesteśmy, w zasadzie dedykujemy naszą działalność potencjalnie zdrowym kobietom. My nie zapraszamy chorych kobiet. U nas chorych kobiet praktycznie nie ma. My zapraszamy zdrową populację kobiet po to, żeby ją przesiać i wykryć zmiany, które kiedyś mogą spowodować albo raka piersi, albo raka szyjki macicy, bądź już ta choroba jest. To też spotykamy. Nawet w badaniach cytologicznych, w cytomammobusie znajdujemy raka szyjki macicy. Proszę sobie wyobrazić, tak. I dużo jest takich nowotworów. Myślę, gdybyśmy poszli na onkologię ginekologiczną tutaj do szpitala Chopina, to rozmawiałam no jakiś czas temu z ginekologami, chirurgami, to powiedzieli, że miesięcznie trafia na zabieg operacyjny około 30 raków szyjki macicy. Miesięcznie. A gdyby wcześniej były te pacjentki badane, była wykonywana regularnie cytologia, to do tego raka szyjki macicy by nie doszło, bo rak szyjki macicy powstaje wiele lat. To nie jest choroba, która nagle się pojawia. Ona zaczyna się jej stan od różnych stanów zapalnych, nieleczonych i tak dalej, i tak dalej. Często wirus HPV też jest przyczyną tego, ale rak szyjki macicy jest jakby pielęgnowany w organizmie kobiety kilka lat. On nie pojawia się nagle. O ile rak piersi pojawia się prawie nagle, tak, jest guz, którego nikt nie wyczuwa, którego nikt nigdy nie widział, nie jest wyczuwalny, nic się nie dzieje, a przy badaniu mammograficznym stwierdzamy, że jest guzek. To też jest choroba wczesna. Jeżeli jest guzek, którego kobieta nie wyczuwa w żadnym badaniu palpacyjnym, przy prysznicu, prawda, i tak dalej, a przyjdzie na mammografię, to każdy taki guzek, on jest mały. On ma na ogół pół centymetra, najwyżej centymetr, więc to jest sytuacja, w której kobieta po przejściu leczenia, nawet nie w tej chwili są wykonywane oszczędzające operacje, że tylko sam guzek jest usuwany, jest jakieś niewielkie leczenie terapeutyczne i kobieta jest zdrowa. Dawniej piersi się amputowało, nie było oszczędzających operacji. Dlatego jeszcze dodam i namawiam, że tylko i wyłącznie mammografia. Nie USG, bo często kobiety zamiast mammografii wykonują sobie USG. USG po 45 roku życia jest badaniem wspomagającym. Jeżeli w mammografii wykryjemy zmianę, to wtedy ją potwierdzamy jeszcze w badaniu ultrasonograficznym, w tak zwanym badaniu pogłębionym i wtedy jeszcze wykonujemy biopsję tego guzka, no staramy się zajrzeć do środka, tak, biochemicznie, czy to jest jakaś zmiana niezłośliwa, czy to jest nowotwór, bo to też guzek guzkowi nie jest różny, są to przeważnie torbiele, które są zmianami niezłośliwymi, nieogniskowymi, zmianami, które należy obserwować, ale nie są to zmiany nowotworowe. Jak mówię, powtarzam, że podstawowym badaniem mammograficznym po 40 roku życia jest mammografia. nie USG. Pewnie, że część kobiet w tym wieku ma bardzo bolesne piersi i boją się robić tych badań, ale pamiętajmy, że chodzenie do stomatologa też łączy się z bólem. Boli, ale chodzimy do stomatologa, żeby nam te zęby jednak wyleczył.
1: Może za tą mamografią, w sensie za tym strachem przed mamografią też stoi trochę wstyd kobiet. Przed rozebraniem się na przykład.
0: U nas nie ma mężczyzn, u nas są kobiety. My jesteśmy zespołem żeńskim, tak więc rozebranie się do badania, no może tak, może ma pani tutaj redaktor trochę racji, że mogą tak myśleć, ale kiedy się przychodzi na badanie do naszych techników, którzy wykonują te badania, to są kobiety. My nie mamy mężczyzn, u nas nie ma techników mężczyzn, u nas są same kobiety, więc tym bardziej jest to przyjazne dla kobiety miejsce, w którym ona może sobie to badanie wykonać. Poza tym, no ono ratuje życie, tak, to tutaj wszelkie inne sytuacje nie powinny w ogóle być brane pod uwagę, tak. Idziemy na badanie medyczne, które jest ważnym badaniem, skutecznym badaniem, potrzebnym, no i robimy to coś dla siebie, nawet i dla bliskich swoich, prawda, dla rodziny też, no żeby pokazać, że jestem zdrowa, tak, że nic mi na razie nie dolega i może być tak dalej.
1: Pani Łucja, wspominała pani o tym, że w zespole fundacji pracują same kobiety, czy są same kobiety i ja chciałam właśnie przejść teraz do takiej struktury fundacji, właśnie tego zespołu. Mhm. Ile osób właśnie tworzy obecnie fundację? Jak jest zorganizowany ten zespół? Może jakie specjalizacje mają osoby, z którymi pani współpracuje?
0: No więc u nas są trzy jakby grupy pracowników. Jest grupa serwisowa, jest grupa administracyjna, niewiele, bo są trzy osoby. I jest grupa medyczna, tej średniej obsługi medycznej, są technicy położne i są lekarze. Akurat tak się składa, że lekarzy mamy mężczyzn, tak? Lekarzami są panowie, co też sobie bardzo chwalę. Mamy jedną panią doktor radiolog, ale ginekolodzy i onkolodzy są mężczyznami. Kobiety sobie chwalą te badania, nie narzekają. To są wieloletni nasi partnerzy, którzy są z nami od wielu lat, ci lekarze. Jest taka sytuacja, że u nas każde badanie musi być przeczytane przez dwóch lekarzy. Każda mamografia jest przeczytana najpierw przez jednego lekarza, a potem jest czytana przez drugiego radiologa lekarza. Nie ma czegoś takiego, że czytają tylko jeden lekarz. Jest jeszcze trzeci radiolog, który w wyniku jakiegoś sporu tych dwóch panów radiologów
1: decyduje
0: o stanowisku, jakie należy wydać w tej opinii opisowej dla pacjentki. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza, że mają różne opinie. Jest jeszcze pani doktor radiolog, pani doktor Filipowska, która no, też czuwa nad naszą jakością. My na przykład jesteśmy każdego roku poddawani audytowi klinicznemu. To są bardzo szczegółowe i bardzo specjalistyczne badania obrazów, jakości wykonanych mammografii. Centralny ośrodek onkologiczny w Warszawie przy Centrum Onkologii jest taki centralny ośrodek koordynacyjny, on się nazywa, i on każdego roku pisze do nas procedury, jakie będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę każdego obrazu, czyli jego jakość, zaczernienie, powiedzmy ucisk, kilowolty, jakie dajemy, bo to jest jednak badanie rentgenowskie, więc te wszystkie parametry są bardzo wnikliwie badane, to jest nieprawdopodobna sztuka, jakiej poddawane są nasze obrazy kontroli. I my na przykład nie wiemy, kto nas kontroluje, jest jakaś grupa super radiologów, którzy oceniają wszystkie ośrodki w Polsce, które realizują programy profilaktyczne. I tu też pragnę zwrócić uwagę, że wszystkie procedury w programach profilaktycznych, bezpłatnych badaniach finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia są poddawane kontroli, monitorowaniu jakości tych badań. Natomiast no, tak się składa, że prywatne gabinety niestety nie są poddawane tej kontroli. Tutaj no, też jest duże pole do rozwiązania tego problemu, ponieważ pacjent jest jeden i powinien mieć zapewnioną tą jakość, a jakość wtedy jest zapewniona, może mają jakieś certyfikaty, ale takiej kontroli, jak mają profilaktyczne programy zdrowotne, nie ma. Żaden prywatny gabinet nie ma takiej kontroli.
1: Czyli jest gwarancja jakości.
0: Jest gwarancja jakości. Bywa tak, że jeżeli jakikolwiek najmniejszy parametr nie będzie w porządku, to jest natychmiast zrywany kontrakt z takim ośrodkiem. I nie ma zmiłuj, nie ma żadnych odwołań, nie ma żadnych możliwości poprawiania, po prostu zerwany jest kontrakt dotąd na cały rok, dopóki nie wykaże się ten ośrodek, że zrobił program naprawczy wśród personel, bo to jest kontrolowany personel w zasadzie, sprzęt i personel. Jak wygląda jakość każdego badania? Na tej podstawie jest ocena tej kontroli, to też uważam, że jest słuszne, zasadne i bardzo oczekiwane, ponieważ ja jako powiedzmy kierownik tej instytucji, mam pewność, że każda kobieta jest bardzo dobrze zbadana i ma wynik taki adekwatny do swojego stanu zdrowia. Na tym mi zawsze zależało, ja to właśnie widziałam w Paryżu. Jak były wykonywane najwyższej jakości badania, tak? I to przeniosłam tutaj na nasz grunt. Te segmenty zarządzania są cały czas konstans, takie same. Zawsze się zastanawiam, dlaczego my musimy taką utrzymać wysoką jakość, bo ja sobie zdaję sprawę, co znaczy wykrycie późnego, znaczy nie wykrycie nowotworu, że on później gdzieś tam śpi spokojnie, bo dostał dobry wynik, a okazuje się, że za jakiś czas jest nowotwór. To jest niedopuszczalne. Pewnie, że się może tak zdarzyć, ale nie powinno się tak zdarzyć. Przy dobrym sprzęcie, przy bardzo dobrym personelu, my mamy takie położne, które pobrały już ponad 100 tysięcy cytologii, więc proszę sobie wyobrazić, jaką jakość badania, jaką techniką dysponuje taka osoba, tak, która tyle tysięcy cytologii pobrała. To nie są 5 cytologii na miesiąc, czy 10 cytologii, czy 100 cytologii, jak tam czasem ktoś mówi, że pobrał. No, a tutaj jest 100 tysięcy cytologii, więc to już jest mistrzostwo wysokiej klasy. Do tego dążymy. Mamy regularne spotkania z całego zespołu, wszystkich pracowników i omawiamy wszystko to, co trzeba zrobić, wszystko to, co może jest nie do końca, a może poprawić. Są każdego tygodnia narady i każdy pracownik bierze w tym udział i nawet mamy też taką zasadę, że pytamy też pracowników, jakie mają potrzeby, ale też jakie mają inspiracje do poprawy czegoś, do wniesienia czegoś nowego do naszego ośrodka.
1: Czyli robicie takie burze mózgów.
0: Tak, każdego tygodnia. No i każdy wie, co ma wykonywać, jaki jest jego praca. No i też jest dla mnie ważne, żeby w ośrodku była bardzo dobra komunikacja między zespołem, zarówno technicznym, administracyjnym, jak i call center, tak, tymi sekretarkami medycznymi, rejestratorkami. To jest jeden zespół, który ma bardzo dobrze funkcjonować.
1: A czy do tego zespołu poszukujecie także wolontariusze na przykład?
0: Tak.
1: Znaczy działalność fundacji to też jest w sumie wolontariat, ale chodzi mi o takich ludzi, którzy może nie są specjalistami, nie są lekarzami.
0: Tak, zdarza się, że mamy lekarzy, kandydatów na lekarzy, studentów medycyny, którzy są naszymi wolontariuszami i czekają na jakieś zadania, i jeżeli takie zadanie dostanie, to on ambitnie to zadanie rozwiązuje, pomaga. Tak, mamy, no u nas wolontariat, powiedzmy, w sferze edukacyjnej, to też mamy, jak organizujemy warsztaty takie szkoleniowe dla, na przykład w zakładach pracy, bo tym się też mamy takie projekty. W tej chwili zakończyliśmy jeden duży projekt, kilkuletni, i przeszliśmy przez edukację kobiet prawie na terenie całego Podkarpacia. Organizowaliśmy warsztaty edukacyjne. No, takie projekty powinny być wieloletnie realizowane, ponieważ naprawdę świadomość nasza nie jest wystarczająca w zakresie opieki zdrowotnej samego pacjenta. My ciągle nie mamy jeszcze takiej wiedzy, że każdy z nas, i ja, i pani, i wszyscy inni, najlepszymi obserwatorami swojego zdrowia są sami. Powinni wiedzieć, w jakich ramach powinniśmy funkcjonować, czego nie nadużywać, co poprawiać, jak żyć, co jeść i w ogóle jak funkcjonować w sferze takiej psychiczno-somatycznej, tej emocji, którą też możemy w jakiś sposób kierować tymi emocjami, panować nad nimi, że często takie właśnie duże stany emocjonalne, nad którymi nie panujemy, one są przyczyną nowotworów tak samo. Ta energia negatywna gdzieś się musi tak pojawić.
1: Znaleźć ujście.
0: Tak.
2: Od ponad dekady inspiruje lokalną społeczność do działania na rzecz innych. Mowa o klubie wolontariusza Stalowa Wola. Jego koordynatorka Beata Jucha opowiedziała mi o początkach klubu, kto i w jaki sposób może zostać wolontariuszem oraz dlaczego warto nim być. Nie zabrakło także kilku słów o flagowych akcjach i o tym, jak dzięki wspólnej pracy udaje się realnie zmieniać życie potrzebujących na lepsze.
1: Jak wyglądała historia powstania klubu wolontariusza? Od jak dawna działacie i co właśnie sprawiło, że działa on już od kilku ładnych lat?
3: Klub wolontariusza, który działa w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, tak naprawdę rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Od tego czasu działamy cały czas, chociaż nie ukrywam, i działania, które podejmujemy, i wolontariusze, którzy się do nas zgłaszają, cały czas przechodzą swego rodzaju transformacje i rzeczywiście te działania, które podejmujemy, są zupełnie różne i inne od tych, które podejmowaliśmy jeszcze 10 lat temu.
1: Co to znaczy?
3: Myślę, że łączy się to bardzo istotnie z tym, że wzrasta cały czas świadomość ludzi, świadomość mieszkańców i wolontariuszy, którzy się do nas zgłaszają. Dzisiaj mamy wolontariuszy, którzy chcą działać szybko, którzy już teraz chcą widzieć efekt, którzy niekoniecznie chcieliby angażować się w takie długotrwałe procesy i długotrwałe jakieś zobowiązania, chociaż na początku rzeczywiście i takie osoby się do nas zgłaszały. Dzisiaj, tak jak mówię, musi być szybko, szybki efekt i myślę, że to jest naturalny proces, który zachodzi nie tylko w wolontariacie, tylko w ogóle ludzkość się zmienia, nasze społeczeństwo również.
1: Czyli ta liczba wolontariuszy w klubie wolontariusza jest taka, płynna?
3: Liczba wolontariuszy zdecydowanie, natomiast nie mogę powiedzieć, że liczba wolontariuszy spadła, tylko zainteresowania działaniami, które podejmujemy, a właściwie odwrotnie, zainteresowanie przyłączeniem się do nas jest wciąż na wysokim poziomie, tylko działania, które realizujemy, są zupełnie inne. Kiedyś, na początku klubu, te działania były bardziej skierowane do konkretnych osób, zgłaszały się do nas osoby, które potrzebowały pomocy. Dzisiaj to są działania większe, w znaczeniu angażujemy więcej wolontariuszy w jedną akcję, są to na przykład pikniki, jakieś wydarzenia, akcje takie większe, w które mogą zaangażować się grupy całe.
1: Gdzie i jak często spotykają się właśnie członkowie klubu wolontariusza?
3: Nasz klub wolontariusza jest dosyć wyjątkowym klubem, dlatego że nie spotykamy się. Tak naprawdę od czasów pandemii, kiedy te spotkania i towarzyskie, i inne niż towarzyskie były ograniczone, pracujemy w takim trybie, że możemy się spotkać, natomiast mnóstwo rzeczy załatwiamy przez telefon, przez jakieś komunikatory, dlatego żeby działać szybciej, sprawniej. Dzisiaj młodzież szczególnie stawia na to, dużo więcej mają śmiałości, dużo więcej chęci do rozmowy, zadawania pytań mają właśnie w ten sposób. Dlatego wykorzystujemy to. Nam zależy na tym, żeby wolontariusz podjął działania, żeby się zaangażował, więc jeżeli to ma ułatwić nabranie tej takiej gotowości, to oczywiście dopasowujemy się do tego. Tak więc do naszego klubu można przyjść i się zgłosić. Oczywiście mamy pewne dokumenty, które musimy podpisać, zgody rodziców w przypadku wolontariuszy niepełnoletnich. Natomiast działamy zdalnie, dużo. Natomiast te już działania stricte, czyli pikniki, jakieś akcje, wydarzenia, wtedy działamy już wspólnie, wtedy się spotykamy i działamy. Czyli można powiedzieć, że bardzo ważną cechą naszego klubu, naszej działalności w klubie jest to, że odpowiadamy na potrzeby środowiska, naszej tutaj lokalnej społeczności. I tutaj muszę wspomnieć o tym, że nasz klub wolontariusza w strukturach ośrodka jest jakby bardzo silnie związany z organizowaniem społeczności lokalnej. I tutaj wolontariat jest bardzo ważną częścią organizowania społeczności, dlatego właśnie, że jeżeli chcemy zrobić coś z całą społecznością, bez wolontariatu będzie nam bardzo trudno to zrobić. I czasami zdarza się tak, że mieszkańcy, którzy chcą się zaangażować we wspólną budowę ogródka czy naprawę chodnika, tak naprawdę stają się wolontariuszami, nie do końca będąc z tym tego świadomym od razu. I bardzo ładnie obserwuje się to z boku, gdy okazuje się, że mieszkańcy przychodzą, chcą się angażować do naszych organizatorów społeczności lokalnej, a z czasem, nawet nie wiemy kiedy, stają się wspaniałymi wolontariuszami, później nawet liderami społecznymi. Mamy takie doświadczenia tutaj właśnie w ośrodku, w tym zespole, który pracuje ze społecznością, że tak naprawdę mnóstwo wolontariuszy, którzy dzisiaj są aktywni, zaczynali od czegoś zupełnie innego. I to jest właściwie piękne w wolontariacie, że czasami podejmujemy jakieś kroki, które zaprowadzą nas zupełnie gdzieś indziej niż planowaliśmy na początku. Mamy w strukturach właśnie organizowania społeczności Klub Wesoła Gromadka, który jest pięknym przykładem tego, dlatego że ten klub początkowo miał skupiać dzieci, które nie chodzą do przedszkola i mają właściwie cały dzień, żeby coś zrobić fajnego, a niekoniecznie idą do przedszkola. I od tego zaczęło się w 2014 roku, również klub wtedy powstał, Wesoła Gromadka, że zapraszaliśmy dzieci. Z czasem jakby postawiliśmy mocniej na to, żeby dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy mieli po prostu wspólnie spędzać czas. Dzisiaj Klub Wesoła Gromadka to jest takie miejsce, w którym spotykają się całe rodziny, czyli i dzieci, i rodzice, czasami także dziadkowie, ciocie, sąsiedzi, ale już nie tylko Klub Wesoła Gromadka to dzieci, ale także rodzice, którzy już też mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje spotkania, umawiają się między sobą, w jaki dzień się spotkają wspólnie w tym miejscu, ale przede wszystkim angażują się w sprawy społeczne. I teraz początkowo były to sprawy, które dotyczyły tylko ich grupy, tylko tego klubu. Natomiast dzisiaj już jakby możemy śmiało powiedzieć, że są to wspaniali wolontariusze, którzy angażują się nie tylko w sprawy swojej grupy rodzin z dziećmi, nie tylko w sprawy osiedla, ale także działają na potrzeby i na rzecz innych osiedli, innych społeczności. Tak więc nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak to się stało. Znaczy my wiemy, ale oczywiście mówię tak to prostolinijnie. Nie wiadomo kiedy stali się wspaniałymi wolontariuszami, którzy mają swoje pomysły, mają swoje akcje, angażują się nie tylko na swoim osiedlu, wychodzą poza. Także tutaj wolontariat pojawił się i choć no, pewnie takie było zamierzenie, stało się to nagle i nie wiemy kiedy.
1: A czy ten klub Wesoła Gromadka można nazwać takim miejscem aktywności lokalnej? Jak często się spotykacie?
3: Rzeczywiście mamy może niefortunną nazwę jak na takie miejsce aktywności lokalnej, natomiast klub Wesoła Gromadka to była taka pierwsza grupa, na początku dzieci, teraz dzieci i rodziców, którzy się tam spotykają. Natomiast jest to miejsce, w którym odbywają się także spotkania, zebrania sąsiadów. Mamy też grupę Stalowe Kobiety, które spotykają się w każdym tygodniu i przy okazji prac jakichś rękodzielnych dbają właśnie o relacje, angażują się w różne akcje, więc jest to miejsce, do którego każdy może przyjść i zaangażować się na rzecz właśnie swojego otoczenia.
1: Wróćmy sobie już może do tematyki klubu wolontariusza i moje pytanie jest takie, jak pani myśli, jakie cechy powinien mieć albo może opisują dobrego wolontariusza?
3: Tak naprawdę dobry wolontariusz to jest każdy wolontariusz, bo biorąc pod uwagę to, to, że ktoś przyszedł już do nas i powiedział, że chciałby być wolontariuszem, to jest pierwszy i najważniejszy krok, który podjął. Więc tak naprawdę ja na wszystkich szkoleniach i spotkaniach, które dotyczą wolontariatu, zawsze podkreślam, że to nie ma znaczenia, jacy jesteśmy. To nie ma znaczenia, czy jesteśmy cierpliwi, czy niecierpliwi, czy mamy dobre podejście do dzieci, czy zupełnie nie. W wolontariacie to nie ma znaczenia. Przynajmniej nie na starcie. Najważniejsze jest to, żeby chcieć, żeby być zmotywowanym do tego, żeby pomagać innym, a zadanie dla nas odpowiednie znajdzie się w trakcie. To jest bardzo ważne, dlatego właśnie, że my z taką świadomością, albo czasem nieświadomością, przychodzimy do wolontariatu, a to, jakie zadanie dostaniemy, w jakim zadaniu się sprawdzimy, dopiero się okaże tak naprawdę. Wolontariat jest świetnym miejscem, żeby próbować. I to zawsze podkreślam, że nie bójmy się tego. Nie bójmy się przyjść do wolontariatu, spróbujmy się otworzyć na to, co nam przyniesie los. Dlatego, że wiele osób przychodzi i jest właściwie już skonkretyzowane, ma swoje oczekiwania. Chciałabym pomagać osobom starszym, albo mam dużo czasu do południa, gdy moje dzieci są w szkole i w tym czasie mogłabym coś zrobić. Ale jest mnóstwo osób, które nie mają jeszcze takiego pomysłu. Mają po prostu myśl, że chciałabym zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, albo chciałabym wyjść z domu, albo chciałabym powrócić na rynek pracy, bo od dłuższego czasu jestem osobą bezrobotną. Takich motywacji i pomysłów jest sporo i tutaj jest jakby moja rola w tym, koordynatora klubu wolontariusza, żeby znaleźć odpowiednie zadanie dla takiej osoby. Oczywiście nie zawsze się uda zrobić to od razu. Czasami trzeba trochę cierpliwości właśnie, żeby to zadanie się pojawiło, ale w większości przypadków zadanie się pojawia i taka osoba może próbować. Nie zawsze się okaże, że to, że ja myślę, że chcę pracować z dziećmi, okaże się prawdziwe, bo może się okazać, że jednak może już trochę lat minęło, może z wiekiem stałam się mniej cierpliwa, mam mniej pomysłów na to, żeby zaangażować dzieci w jakąś zabawę czy w naukę. Może się okazać, że to wcale nie jest prawdziwe, co ja o sobie myślałam. I to jest też super. Pamiętajmy o tym, że wolontariat to już dawno nie jest ta osoba, która poświęca się, wypala dla drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym, że wolontariusz także czerpie bardzo dużo dla siebie i to jest piękne, że my oddając jakby swój czas, czy swoje umiejętności, swoje cechy charakteru dla drugiego człowieka, żeby w jakiś sposób mu pomóc, bierzemy też mnóstwo dla siebie. I o tym się nie mówi, dlatego że wolontariusz kojarzy nam się z taką osobą, która pracuje bez wynagrodzenia, która właśnie poświęca coś. Natomiast dzisiaj jest to nie do końca już aktualne. My z czasem nabieramy świadomości i ja też zawsze podkreślam to. Pamiętajmy, że wolontariusz to też jest człowiek, który się rozwija dzięki temu, poznaje siebie, poznaje swoje nowe możliwości i to jest piękne.
1: Czyli można powiedzieć, że taki wolontariusz też trochę zmienia swój pogląd na świat i na innych ludzi. Może też poznać siebie.
3: Zdecydowanie. A na pewno ma taką szansę, bo spotykam się często z grupami osób, które właśnie powracają na rynek pracy po dłuższym niepracowaniu i podkreślam właśnie to, że działalność w wolontariacie z łatwością powinniśmy zawierać w CV na przykład. Powinniśmy chwalić się tym i pokazywać, że byliśmy zaangażowani w jakieś sprawy społeczne na rzecz drugiego człowieka, czy też zwierząt na przykład, czy w ogóle środowiska naturalnego, dlatego że pracodawca widzi, że ta osoba jest osobą zaangażowaną, że jej się chciało, mogła ten czas spędzić na oglądaniu serialu lub patrzeniu w sufit tak naprawdę, a chciała wyjść z domu, chciała zrobić coś dla kogoś. Więc to jest bardzo cenna informacja dla pracodawcy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ale też ja podkreślam właśnie to, że my przychodząc do wolontariatu możemy myśleć coś jednego o sobie, a za chwilę może się to okazać nieadekwatne. Możemy próbować, możemy zmieniać te zadania, jeżeli nie czujemy się z tym okej, możemy próbować w innym zadaniu i to jest fajne właśnie po to, żeby nabierać takiej świadomości siebie.
1: Dobrze, no to załóżmy, że mamy ten czas wolny, który chcemy poświęcić na pomoc innym. Jak zostać wolontariuszem klubu wolontariusza?
3: Zachęcamy, żeby zadzwonić do nas lub napisać przez nasze media społecznościowe i to na początek wystarczy. Tak jak mówię, to będzie ten pierwszy, najważniejszy krok, a wszystko później się ułoży. Oczywiście, że musimy jakieś formalności wypełnić, formularze i tak dalej, natomiast najważniejsza jest dla mnie w takim momencie rozmowa. rozmowa. Rozmowa z tym człowiekiem, który przyszedł i który chce, po to właśnie, żeby spróbować przynajmniej na początek w jakiś sposób go ukierunkować. W naszym formularzu zgłoszeniowym jest kilka takich podpunktów, które wolontariusz może podjąć, którymi możemy wspólnie pójść. Jakieś takie początkowe właśnie przemyślenia, jakieś swoje doświadczenia zapisujemy i próbujemy się zrealizować w tych zadaniach, w których wolontariusz czuje się mocny. Zawsze podaję taki przykład, jeżeli ktoś świetnie zna angielski, to nie powiemy mu, żeby uczył się niemieckiego albo inną osobę, żeby uczył niemieckiego, bo to nie będzie dla niego łatwością. Na początek powiemy, żeby spróbował nauczyć kogoś angielskiego, na przykład na korepetycjach. Jeśli ktoś czuje się świetnie w towarzystwie dzieci, nie wyślemy go do seniorów, tylko wyślemy go do dzieci, bo tam prawdopodobnie się odnajdzie, tam będzie czuł satysfakcję z tego, co robił, tam czas będzie płynął przyjemnie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał podjąć wyzwanie i spróbować, to także jest taka możliwość, ale nic na siłę. I to jest najważniejsze, to jest jeden z trzech najważniejszych filarów wolontariatu, dobrowolność. My musimy chcieć coś zrobić, nikt nie może nas do tego zmusić i my musimy po prostu wewnętrznie to czuć. Podaję taki przykład często, szczególnie na spotkaniach z młodzieżą, że jeżeli rodzice wpadną na taki pomysł, żeby nas ukarać za jakiś tam wybryk i wyślą nas na kilka dni na przykład do schroniska dla zwierząt, to nie będzie wolontariat, bo my nie chcieliśmy tam pójść, to jest dla nas kara. I prawdopodobnie ten efekt, który rodzice chcieli osiągnąć, czyli ukarać nas, zająć nam czas, ale w taki sposób pożyteczny, powiedzmy, wcale nie będzie pożyteczny dla tej osoby. Ona nic z tego nie wyniesie, ona odbębni tą karę prawdopodobnie i może zrobić coś dobrego dla piesku, wyprowadzi, wyczyści, posprząta, nakarmi, ale prawdopodobnie już nigdy nie wróci do tego schroniska, żeby dobrowolnie się w coś takiego zaangażować, bo to już będzie się źle kojarzyło. W związku z czym wolontariat nie może być karą, jakby następstwem jakichś złych zachowań, musi być jakby takim poczuciem z wewnątrz. To wolontariusz musi to poczuć.
1: Świadomym wyborem.
3: Zdecydowanie, tak, właśnie świadomym wyborem. Więc no tutaj można o tym dyskutować, czy dzieci w przedszkolach, w szkole podstawowej mogą taki świadomy wybór podjąć. Natomiast tutaj jest właśnie nasza rola, rola dorosłych. My tutaj w ośrodku w każdym roku współpracujemy, czyli cały czas współpracujemy tak naprawdę ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej Spektrum, które w każdym roku realizuje takie zadanie publiczne, promocja i organizacja wolontariatu. Wolontariat jest cool. I w ramach tego zadania w każdym roku organizujemy na przykład konkurs plastyczny dla małych dzieci, w różnych kategoriach wiekowych, może nie powinna mówić małych, bo starsi się obrażą. Natomiast i dla przedszkolaków, i dla młodszych dzieci w szkole podstawowej, i dla starszaków. I ten konkurs organizowany jest już chyba ponad 10 lat i to jest już właściwie w Stalowej Woli tradycja. Szkoły już wiedzą, że jak przyjdą do szkoły we wrześniu, to za chwilę będzie ogłoszony taki konkurs. Czasem pytają nas, czy na pewno będzie, bo my już chcemy robić. Zgłasza się mnóstwo dzieci, wykonują piękne prace plastyczne. I w każdym roku zgłasza się mnóstwo dzieci, które wykonują prace plastyczne na temat pomagania i są to piękne prace, niekiedy nawet wzruszające, powiedziałabym, jeśli można tak w ogóle powiedzieć o pracy plastycznej. Natomiast to się wpisało już na stałe w harmonogram tutaj nasz stalowowolskich konkursów i cieszy się zainteresowaniem w każdym roku. Może Państwo wiecie, może nie wiecie, 5 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i u nas w Stalowej Woli odbywa się właśnie, w taki sposób świętujemy, z taką mini galą wolontariatu, podczas której wyróżniamy laureatów konkursów, ale też dbamy o to, żeby mówić głośno o tym, że pomaganie naprawdę jest cool. Konkurs na inicjatywę wolontariacką udało się zrealizować. Inicjatywy, które wolontariusze sami wymyślili, sami podjęli i dostali na to środki, aby tą realizację przeprowadzić, te inicjatywy. Bardzo nas cieszy to, że różne szkoły zaangażowały się w ten konkurs i rzeczywiście wolontariusze chcą działać, tylko trzeba im czasami to troszkę ułatwić. Widzimy, że fajnie działają, że nawet uczniowie 7-8 klas już mają super pomysły i są zaangażowani, chcą działać. I to jest jakby jeden z ważniejszych celów naszego tego zadania właściwie, żeby angażować dzieci już od najmłodszych lat.
1: Dobrze, to może jeszcze zanim przejdziemy do pozostałych inicjatyw, które realizuje Klub Wolontariusza, to mam takie prozaiczne pytanie. W jakim wieku można zostać wolontariuszem? Czy to musi być osoba dorosła, czy może być również dziecko, nastolatek?
3: Wolontariuszem można zostać w każdym wieku. Tak naprawdę kluczem do tego rozstrzygnięcia jest tylko to, na jakim etapie rozwoju i umiejętności, możliwości przede wszystkim jest dana osoba. Natomiast będą to różne zadania i różne możliwości oczywiście, bo pytamy z jednej strony o wiek tych najmłodszych, ale też powinniśmy w takim razie zapytać, a do jakiego wieku można być wolontariuszem? Czy można być wolontariuszem mając 90 lat? Odpowiadam, można. Oczywiście, że zadania do wykonania dla osoby 80-90-letniej będą inne niż dla osoby w średnim wieku czy dla młodzieży. Natomiast no tutaj jakby potrzebna jest ta świadomość swoich możliwości, w pierwszej kolejności pewnie fizycznych możliwości, no bo nie każemy 80-latkom na przykład nosić stołów na piknik, żeby przygotować stanowiska, tak? Natomiast czy taka osoba nie mogłaby pięknie opowiadać o swoim życiu, o swojej młodości, o może o historii, tak jak często słyszymy spotkania z powstańcami, już pewnie ostatnie prawie, czy taka osoba nie mogłaby nas uczyć matematyki, czy nie mogłaby uczyć nas ortografii? Mnóstwo jest takich zadań, które taka osoba mogłaby wykonywać. I podobnie jest w przypadku dzieci. Dzieci prawdopodobnie nie nauczą nas matematyki do matury, ani nie pomogą nam nosić stołów, ale mogą organizować zbiórki, mogą robić coś dla drugiego człowieka, mogą wykonywać jakieś upominki dla seniorów na przykład, czy dla kogoś. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat, od wieku nawet przedszkolnego, dbać o to, żeby dzieci angażowały się w takie sprawy, żeby zauważały potrzeby, bo to będzie owocowało w późniejszym ich życiu.
1: Jakie działania lub projekty klubu najbardziej zapadły Pani w pamięć? Chodzi mi o to takie ostatnie lata.
3: Jedną z takich fajniejszych, bardziej angażujących akcji, które podejmujemy już od 2023 roku, jest poszukiwanie Mikołajów po mieście. Ten pomysł zrodził się właściwie znikąd. My nie wiemy, jak to się stało, nie pamiętamy tego momentu, jak to się stało, że postanowiliśmy tą inicjatywę zrealizować. Natomiast bardzo się cieszymy i na pewno będziemy ją kontynuować w kolejnych latach. Inicjatywa polega na tym, że wolontariusze własnoręcznie wykonują Mikołaje z włóczki, które następnie w przeddzień 6 grudnia roznoszą po całym mieście, zostawiają je w zupełnie przypadkowych miejscach, po to, aby kolejnego dnia ktoś mógł sobie takiego Mikołaja znaleźć i zabrać dla siebie albo podarować komuś. W ostatnim czasie udało nam się zaangażować jeszcze więcej osób w tą całą akcję, dlatego chcemy ją rozwijać z każdym rokiem. Udało nam się zorganizować najpierw zbiórkę włóczki, która była już powiedzmy od września, czyli znacznie wcześniej niż Mikołaj, po to, aby mieć materiał do wykonania tych Mikołajów. Oprócz swoich zasobów i swoich możliwości własnych wolontariuszy, zaangażowaliśmy też różne grupy. Świetlice socjoterapeutyczne, klub seniora, klub Wesoła Gromadka wspomniany wcześniej.
1: Czyli jest międzypokoleniowo.
3: Zdecydowanie i o to też dbamy, żeby międzypokoleniowość się pojawiała, ale też nie chcemy w żaden sposób segregować tych mieszkańców i na wolontariuszy. Chcemy działać wspólnie i ta akcja właśnie pokazuje, że mamy ogromne możliwości, jeśli tylko mamy fajny pomysł i to udaje nam się znaleźć osoby, które będą chciały się zaangażować w pomoc. Międzypokoleniowość to jest w ogóle super temat, jeśli chodzi o wolontariat, dlatego że to świetnie działa. Świetnie działa spotkanie najmłodszych z najstarszymi, ale też nie zapominajmy, że międzypokoleniowość to też będzie spotkanie osób w średnim wieku z osobami w wieku emerytalnym. Prowadziliśmy takie projekty, w których taka międzypokoleniowość się pojawiała. Angażowaliśmy kluby seniora, nasz lokalny i też MOPS-owy Rozwadowski Klub Seniora. Wspólnie odnawialiśmy nasze donice i w ogóle nasz ogródek. To był ogródek, którym opiekowały się dzieci i ich rodzice w pobliżu klubu Wesoła Gromadka. Natomiast oprócz dzieci i rodziców zaangażowali się także seniorzy i to była świetna przygoda zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Czerpaliśmy po prostu od siebie garściami, dlatego że i dzieciom to było bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, że osoby starsze też mają bardzo wiele do zaoferowania, chociaż jeszcze są dziećmi i może nie jest im to tak bardzo potrzebne dzisiaj. Na pewno nauczyli się to doceniać i jakby widzieć potencjał i widzieć coś super w osobach starszych. Z jednej strony dzieci, które spotkały osoby starsze, mogły czerpać z ich doświadczeń, z ich umiejętności. Z drugiej strony natomiast dziadkowie, nasi seniorzy, również mogli czerpać z tej energii dzieci, z tego entuzjazmu, z tej siły, energii, którą mają. Więc udało się zrobić coś, co było zupełnie, jak się okazało, wątkiem pobocznym, choć samym sednem projektu. Odnowiony ogródek cieszył wszystkich, wszyscy wspólnie tam pracowali nad tym. Natomiast okazało się, że najważniejsze były relacje, które udało się, więzi, które udało się nawiązać, zbudować. I takie międzypokoleniowe projekty bardzo nas cieszą, z tego względu, że widzimy w nich ogromny potencjał dla rozwoju właśnie społecznego tych młodszych pokoleń.
1: Co chciałaby Pani powiedzieć osobom, które zastanawiają się nad zostaniem wolontariuszem, ale jeszcze się wahają? Dlaczego warto?
3: Ja powiedziałabym im chyba tylko jedno, żeby nie bali się zrobić tego pierwszego kroku. To jest najważniejsze, ale też nie chcę tego wyolbrzymiać, żeby te osoby nie poczuły się, że to jest coś strasznie trudnego i takiego wymagającego od nich. Po prostu weź telefon, zadzwoń, napisz, a wszystko, co będzie potem, stanie się tak naprawdę naszą wspólną przygodą, bo każdy wolontariusz, każda osoba, która myśli o tym, żeby zostać wolontariuszem, myślę, że zrobiła już tak pół tego pierwszego kroku z samym tym, że już o tym myśli. Więc zapraszam, zrób tą drugą połowę kroku, przyjdź, zadzwoń albo napisz i rozpocznij tą przygodę, bo to będzie prawdziwa przygoda. Na pewno wyciągniesz z tego coś super dla siebie, a przede wszystkim uda się na pewno pomóc komuś.
1: Jakie plany albo może marzenia ma Klub Wolontariusza w Stalowej Woli? Może jakieś projekty, rozwój wolontariatu w Stalowej Woli? Co Wam się marzy?
3: Tak naprawdę skupiamy się na tym cały czas, ale naszym marzeniem jako Klubu Wolontariusza jest z pewnością to, żebyśmy mogli skupiać się na sprawach przyjemnych, na takich sprawach, które nas rozwijają i które powodują, że ktoś się uśmiecha. Chciałabym realizować tylko takie projekty, bo mamy w swojej historii też projekty czy takie duże zadania, które bardziej nas obciążały, były bardziej wymagające od nas i fizycznie, i psychicznie. Mam tu na myśli duże zadania, które spadły na nas w związku z pandemią, czy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. To były takie momenty, w których Stalowa Wola pokazała serce i rzeczywiście tutaj było co robić i było komu pomagać. Natomiast to są takie bardzo ważne i pewnie potrzebne, ale bardzo trudne lekcje, które jako wolontariusze uczymy się ich. Więc ja życzyłabym sobie, aby takie trudne zadania na nas nie spadały, natomiast byśmy mogli realizować takie, które będą dla nas przyjemnością, ale też będą powodowały uśmiech na czyjejś twarzy. I tego życzę i sobie, i wszystkim osobom, które w nasze akcje, nie tylko w nasze, ale w akcje wolontariackie się angażują.
4: Historia Stalowej Woli.
2: Stalowa Wola to miasto pełne historii, miejsc, ludzi i opowieści, które kształtowały jego ducha i do dziś inspirują kolejne pokolenia. O właśnie takich anegdotach dotyczących jednego z najmłodszych miast Podkarpacia opowiedziała mi pani Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego. Czy istnieją może jakieś historie albo anegdoty o pionierach, które szczególnie utkwiły pani w pamięci?
5: Tak, nasi pionierzy stalowowolscy zostawili po sobie takie wspomnienia, takie historie, które opowiadają albo ich bliscy, albo ich przyjaciele byli świadkami i dzisiaj dzięki temu możemy je powtarzać i możemy mieć je w swojej pamięci, bo to są bardzo często historie niesamowicie pouczające. Jedną z takich najczęściej chyba cytowanych jest postać symbol tak naprawdę, bo jest to Dionizy Coman, który w czasie II wojny światowej pracował w Armii Krajowej, był takim uczestnikiem podziemia antyniemieckiego. Natomiast jeszcze z czasów przedwojennych jest wspomnienie jego syna, który opowiada jeszcze o czasach, gdy mieszkali w Rudniku nad Sanem, bo jeszcze nie było kwater dla wszystkich rodzin Stalowej Woli, więc pan Dionizy Coman dojeżdżał do zakładów południowych pociągiem. Codziennie podróżował rano i wracał po południu i bardzo często ten syn wychodził mu na spotkanie po południu. Wspomina, że bardzo lubił, gdy była brzydka pogoda, bo wtedy tato brał dorożkę i z przystanku kolejowego dorożką wracali sobie do domu. I pewnego dnia zobaczył bardzo dziwny obraz. Ojciec wysiadający z pociągu, zamiast przyjść i przywitać się z nim, udał się prosto do kasy biletowej, kupił bilet, co dziwne, do Stalowej Woli, mimo że właśnie stamtąd wrócił, zapłacił za bilet, odszedł, podarł go i wrzucił do kosza. Syn z wielkim zdziwieniem zapytał, dlaczego tak zrobił. Okazało się, że Dionizy Koman nie zdążył kupić biletu w Stalowej Woli i do Rudnika przyjechał na gapę. I wytłumaczył swojemu synowi to w ten sposób, że nie wolno okradać ani sąsiadów, ani państwa. I dał mu przykład takiej naprawdę chlubnej postawy uczciwości w każdej sferze tak naprawdę naszego życia. Ja te historie opowiadam zazwyczaj na lekcjach historii Stalowej Woli w szkołach. Też daję to za przykład naprawdę takiej nie tyle odwagi cywilnej, co po prostu bezkompromisowej uczciwości. Mamy też taką niesamowitą historię, która dzisiaj, nawet dzisiaj, gdyby ktoś zrobił coś podobnego, myślę, że robilibyśmy wielkie oczy i podziwialibyśmy. Dotyczy ta historia pana Jana Hasnego, który mieszkał pod Lwowem. On był wykształconym specem od młynów, tam też pracował w tym charakterze. No i pewnego razu od swojej pracodawczyni usłyszał, że na Ukrainie robi się niebezpiecznie i Polacy, w ogóle był to czas, kiedy Polacy byli coraz częściej zsyłani na Syberię przez władze sowieckie, i doradził mu, żeby spróbował poszukać pracy właśnie w Stalowej Woli, bo tam się wybudowała nowa fabryka. Pan Jan Hasny po krótkim zastanowieniu razem z kolegą wsiedli na rowery i w jeden dzień przyjechali spod Lwowa do Stalowej Woli, czyli pokonali ponad 200 kilometrów. Przyjechali do miasta i jadąc jedną z uliczek, to jest dzisiejsza ulica księdza Skoczyńskiego, zobaczyli, że ktoś stoi nad samochodem i coś pod maską grzebie, próbuje naprawiać. No i więc pan Hasny, będąc takim człowiekiem dość bystrym i mającym takie manualne umiejętności, zapytał, czy mógłby

0: w poszukiwaniu pracy. Od razu zostały im wypisane karteczki z poleceniem zatrudnienia ich w zakładach południowych już następnego dnia.
1: No nie mogli trafić lepiej.
0: Tak, także zrządzenie losu to była taka chyba nagroda tak naprawdę za ich ten ogromny wysiłek, który włożyli w dotarcie do Stalowej Woli, bo nie pociągiem, nie samochodem, ale po prostu zwykłymi rowerami. Otrzymali pracę i w bardzo niedługim czasie ściągnęli do Stalowej swoje rodziny. I te rodziny w tym mieście już zostały na stałe.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Sport w naszym mieście.
2: Zapomniana mistrzyni przedwojennych tras, która ścigała się Bugatti i nie bała się rywalizacji z mężczyznami. Mowa o Marii Koźmianowej. Ta automobilistka pochodziła z okolic Stalowej Woli, a dokładniej z terenów dzisiejszej gminy Bojanów i była jedną z najbardziej niezwykłych postaci polskiego motorsportu. Jej sukcesy opisywała przedwojenna prasa, a ona sama startowała w rajdach i wyścigach zarówno w Polsce, jak i za granicą, przecierając szlaki kolejnym pokoleniom kobiet za kierownicą. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Dawidem Sobiło z Automobil Klubu Stalowa Wola.
1: Kim była Maria Koźmianowa i dlaczego dzisiaj mówi się o niej jako o takiej pionierce polskiego motorsportu?
5: Maria Koźmianowa była wybitną polską automobilistką, która w międzydwojennej Polsce startowała w wyścigach i rajdach samochodowych. Była jedną z nielicznych kobiet, która startowała w rajdach. Maria Koźmianowa pochodziła z Nowostanów pod Stalową Wolą. Tam miała garaże, w których trzymała swoje samochody.
1: Kiedy dowiedział się Pan właśnie co nieco o działalności i życiu Marii Koźmianowej i dlaczego zdecydował się Pan opowiadać jej historię i ją odkrywać też?
5: Pierwszy raz o historii Marii Koźmianowej dowiedziałem się od Stanisława Popowicza, który organizował rajd pojazdu zabytkowy Stalowej Woli i tam jedno z zadań dotyczyło właśnie przedwojennych kierowców wyścigowych i była fotografia Marii Koźmianowej. Pan Stanisław Popowicz jest wielkim miłośnikiem samochodów Bugatti i starał się w latach 60. znaleźć taki samochód. Jeździł często do miejscowości Bojanów i miejscowości Stany, szukając informacji o Marii Koźmianowej. Niestety nie było wówczas wielu osób, które mogłyby coś więcej powiedzieć na temat jej życia. Ja szukając informacji na jubileusz 50-lecia Automobil Klubu Stalowa Wola, postanowiłem napisać część rozdziału poświęconą pionierom motorsportu z okolic Stalowej Woli i tak odgrzebałem temat Marii Koźmianowej. Przeszukując internetowe zbiory bibliotek, które teraz są cyfrowe, znalazłem bardzo dużo ciekawych artykułów poświęconych Marii Koźmianowej. I byłem zdziwiony, że ówczesna prasa bardzo dużo poświęcała tematu Marii Koźmianowej i tam także było bardzo dużo fotografii jej samochodów i samej Marii Koźmianowej. Przeszukując internet, udało mi się odnaleźć jej bratanicę, która mieszka w Wielkiej Brytanii i dzięki internetowi udało się nawiązać z nią kontakt i od słowa do słowa udało się pozyskać blisko 60 fotografii dokumentujących starty Marii Koźmianowej w międzywojennej Polsce.
1: Czy w takim razie jej postać wciąż budzi zainteresowanie właśnie w tym świecie samochodowym?
5: Niestety jest to postać zapomniana w świecie motorsportu. Niestety nie ma jej w wielu publikacjach współczesnych poświęconych kierowcom rajdowym i wyścigowym. Dlatego próbujemy tutaj w Automobil Klubie przybliżyć jej postać szerszemu gronu miłośników motorsportu.
1: Jak pan myśli, dlaczego właśnie postać Marii Koźmianowej została, tak można powiedzieć, zapomniana? Co się do tego przyczyniło?
5: Na pewno przyczyniła się do tego II wojna światowa. Była zmuszona wyruszyć za granicę, a jej majątek został skonfiskowany przez rząd komunistyczny. Dlatego tutaj pod Stalową Wolą nie znajdziemy już

0: żadnych pamiątek po niej.
1: Wspominał pan o Nowostanach. Czy to są w takim razie dzisiejsze Stany w gminie Bojanów?
0: Tak, z tym, że Maria Koźmianowa posiadała siostrę. Miejscowość Stany, można powiedzieć, że była podzielona między dwie siostry. Południową część i dworek nad Łęgiem posiadała jej siostra Janina, natomiast sama Maria Koźmianowa posiadała północno-zachodnią część miejscowości Stany i dlatego, aby się odróżniać, ona nazywała to Nowostanami.
1: Dobrze, no to skoro już przeszliśmy sobie do takiej historycznej części jej życia, w zasadzie takich wczesnych lat jej życia, to co pana zdaniem mogło wpłynąć na to, że zainteresowała się właśnie sportem samochodowym?
0: Na pewno była bardzo majętną osobą, posiadała hektary lasów, miała także swój prywatny tartak i w tym tartaku także była specjalna kolejka leśna, która dowoziła drewno z lasów do jej tartaku. Maria Koźmianowa w początkowym etapie życia interesowała się końmi oraz jeździectwem. Są wspomnienia, że często ścigała się na koniu z kolejką leśną, a następnie zainteresowała się motoryzacją, głównie przez jej kolejnego męża Andrzeja Koźmiana.
1: Czyli to mąż popchnął ją do startu w takich rajdach.
0: Dokładnie. Andrzej Koźmian był inżynierem, brał udział w budowie huty Stalowa Wola i miał dostęp także do samochodów, ponieważ jego brat miał bardzo dużo samochodów, które później skupował pan Andrzej. Stąd akurat w posiadaniu Marii Koźmian znalazły się dwa Austro Daimlery i samochód Tatra.
1: Tutaj się w sumie nasuwa pytanie, czy jej mąż również startował w takich rajdach, czy tylko jej po prostu towarzyszył?
0: Są zapiski, że razem w 1928 roku zapisali się do Automobil Klubu Polskiego, a także w 1929 roku wykupili specjalne obligacje na budowę budynku Automobil Klubu Polskiego, a więc brali oni czynny udział w życiu klubowym.
1: Czyli ten rok 1928-9 to są takie początki takiej sportowej działalności Marii Koźmianowej?
0: Tak, natomiast jej debiut motoryzacyjny był równo 100 lat temu. Maria wzięła wówczas udział w pierwszym rajdzie pań organizowanym w 1926 roku i tam na samochodzie Tatra, bardzo słabym, dwucylindrowym samochodzie, udało jej się zdobyć czwarte miejsce, więc to był naprawdę duży wyczyn. W tym rajdzie startowało blisko 16 pań, natomiast Maria w takim bardzo przeciętnym samochodzie objechała większość konkurentek.
1: Jakie były takie najważniejsze momenty i sukcesy w jej karierze?
0: Na pewno od 1928 roku zaczyna się jej kariera sportowa. Wówczas bierze udział w kolejnym rajdzie pań, już trzeciej eliminacji. I tutaj akurat startuje już na nowym samochodzie, Austro Daimlerze. Tam udaje się jej zdobyć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a także pierwsze miejsce w klasyfikacji prób sportowych. Ona wtedy otrzymała bardzo cenne nagrody i wydaje mi się, że popchnęło ją to w kierunku dalszej kariery sportowej, bo już rok później wzięła udział w bardzo słynnym wyścigu tatrzańskim. Wyścigi tatrzańskie organizowane były na słynnej trasie do Morskiego Oka z Białej Polany. Była wówczas zorganizowana trasa wyścigów. Tam zaraz po starcie Maria Koźmianowa wjechała tak niefortunnie samochodem w mostek, wyłamując tam kilka szczebli, że od następnej eliminacji ten mostek nazywany był mostkiem Marii Koźmianowej.
1: Czy ten mostek wciąż istnieje?
0: Myślę, że wciąż istnieje. Trasa do Morskiego Oka jest już zamknięta dla ruchu samochodów. Teraz tam tylko możemy chodzić pieszo, natomiast ten mostek dalej jest. Maria Koźmianowa brała także udział w pierwszym wyścigu ulicznym w Lwowie. W międzywojennej Polsce od 1930 roku na słynnym Trójkącie Lwowskim rozgrywane były wyścigi samochodowe. Mało kto wie, wyścigi takie odbywały się czterokrotnie w międzywojennej Polsce. One były rozgrywane rok po debiucie rajdu Monte Carlo. Dlatego wyścigi lwowskie bardzo są często porównywane do wyścigów Monte Carlo. Natomiast zawodnicy, którzy startowali w przedwojennych eliminacjach lwowskich, a nawet zawodniczki jak Maria Koźmianowa, potwierdzały, że trasa lwowska była trudniejsza niż wyścig w Monte Carlo. Maria Koźmianowa brała udział trzykrotnie w wyścigach lwowskich. Pierwszy jej start był w 1930 roku, gdzie na Austro Daimlerze w klasie turystycznej zdobyła pierwszą nagrodę i objechała kilku mężczyzn. Tak więc wydaje mi się, że to było naprawdę wyjątkowe osiągnięcie. W kolejnym roku, w 1931, Maria miała okazję na wyścigach lwowskich ścigać się z Hansem Sztukiem, późniejszym kierowcą Formuły 1. W klasie turystycznej zdobyła wówczas pierwsze miejsce. Hans Sztuk jechał prywatnym samochodem Mercedesem, stąd akurat jego gorszy wynik. Natomiast Maria Koźmianowa pokonała późniejszego kierowcę Formuły 1. W 1932 roku Maria Koźmianowa postanawia startować już na samochodzie Bugatti, pożyczonym z Niemiec, natomiast żadna firma ubezpieczeniowa nie podjęła się ubezpieczenia tego samochodu, stąd niemożliwe było wypożyczenie Bugatti na wyścigi. Dlatego nie startowała w tym roku w wyścigach włoskich. Natomiast w następnym roku, początkiem 1933 roku, nabyła już na własność samochód Bugatti, co jest bardzo ciekawe, ponieważ tych samochodów w międzywojennej Polsce było blisko 20 egzemplarzy. A taki egzemplarz tutaj pod Stalą Wolą naprawdę musiał robić furorę. To były bardzo drogie samochody, samochody wyścigowe, typowe do startów na wyścigach. Niestety jej pierwszy start z samochodem Bugatti w 1933 roku, który miał miejsce właśnie na wyścigu lwowskim, zakończył się defektem na 84. okrążeniu.
1: Maszyna odmówiła posłuszeństwa.
0: Tak, niestety. Był to świeży zakup, jeszcze samochód był na dotarciu i niestety zabrakło do mety 16 okrążeń.
1: A jak wyglądały jej starty w kolejnych rajdach, w kolejnych latach?
0: Bardzo wyjątkowy był rok 1934, ponieważ Maria Koźmianowa postanowiła wziąć udział w międzynarodowych wyścigach samochodem Bugatti.
1: Tym samym.
0: Dokładnie. Pierw wzięła udział w wyścigu w Szwajcarii, w wyścigu górskim na trasie 20 km na przełęczy alpejskiej. Trasa była bardzo kręta, były tam strome przepaści i tam Maria Koźmianowa zajęła pierwsze miejsce w kategorii pań i drugie miejsce w klasyfikacji sportowej. Kolejnym wyścigiem, w którym wzięła udział Maria Koźmianowa, był wyścig we Francji i tam na 2-kilometrowej trasie zdobyła drugą nagrodę oraz pierwszą nagrodę w kategorii pań przyznawaną przez magazyn Le Journal.
1: Czyli Maria Koźmianowa była też znana mieszkańcom nie tylko przedwojennej Polski, ale również Europy.
0: Dokładnie. Miała taki epizod, że brała udział w wyścigach międzynarodowych.
1: Z jakim efektem?
0: Najsłynniejszym startem Marii Koźmianowej był udział w Grand Prix Szwajcarii w 1934 roku. Była pierwszą Polką, która wzięła udział w międzynarodowym Grand Prix. Wówczas zgłoszonych do wyścigu było 24 zawodników. Maria Koźmianowa zajęła w tym wyścigu 10 miejsce. W klasyfikacji kobiet zajęła 2 miejsce. Ustąpiła tylko miejsca znanej francuskiej zawodniczce pani Itier. Ten wyścig był potem szeroko komentowany w polskiej prasie. W przeglądzie sportowym w 1935 roku w 3 wydaniach były spisane wspomnienia Andrzeja Koźmiana, męża Marii Koźmianowej, na temat udziału w tych wyścigach.
1: I co w takim razie napisał Andrzej Koźmian w swoich wspomnieniach?
0: Jest tam zawarta bardzo ciekawa informacja. Maria Koźmianowa podczas wyścigu górskiego w Szwajcarii na treningu rozbiła swoje Bugatti. Następnie Bugatti zostało przetransportowane do warsztatu, gdzie Andrzej Koźmian osobiście naprawiał ten samochód i tam doszło do spotkania Andrzeja Koźmiana Marii Koźmianowej z Ferdynandem Porsche, tym słynnym konstruktorem Garbusa, a następnie samochodów Porsche, ponieważ Ferdynand Porsche był konstruktorem autounionów, bardzo szybkich samochodów wyścigowych i on osobiście zaręczył Andrzeja Koźmiana, że naprawa przeprowadzona przez niego była bardzo solidna i może być spokojny o start jej małżonki w wyścigu w Szwajcarii.
1: Z tego, co wiemy, to chyba dotrzymał słowa.
0: Dokładnie, tam zajęła pierwsze miejsce.
1: Czy w kolejnych latach Maria Koźmianowa brała udział w kolejnych rajdach?
0: Na tą chwilę nie mamy informacji, czy startowała po 1934 roku. Wiemy, że zgłaszała się do wyścigu w Ojcowie w 1937 roku. Podejrzewamy, że startowała także na Alfie Romeo, natomiast to są wszystko wspomnienia. Nie mamy tutaj dowodów w postaci artykułów, które by jednoznacznie mówiły o jej startach.
1: Czy prowadzenie takich maszyn, tutaj pan wspominał o Bugatti, czy właśnie prowadzenie takich maszyn w takich warunkach rajdowych było trudniejsze niż na przykład w tych czasach, w obecnych czasach?
0: Zdecydowanie było bardzo trudne. Bugatti było samochodem odkrytym, nie miało dachu, dlatego bardzo ciężko się startowało w złych warunkach atmosferycznych, kiedy padał deszcz. Zawodnicy byli zmuszeni startować w strugach deszczu. Nawet Maria Koźmianowa w artykule w Przeglądzie Sportowym wspominała, że była cała przemoczona po wyścigu w Szwajcarii i dodatkowo jeszcze musiała jechać z obciążeniem. Była bardzo drobną kobietą i musiała mieć założony worek kilkunastokilogramowy, który w trakcie zawodów spadł na podłogę i zablokował jej pedał hamulca, więc prowadzenie takiego Bugatti, tym bardziej jeszcze
1: z gazem w podłogę.
0: Tak, było to bardzo ciężkie zadanie. Wiele osób, które miało okazję jeździć samochodem Bugatti, wspominało, że te samochody były bardzo ciężkie w prowadzeniu ze względu na skrzynię biegów. Maria Koźmianowa miała tą umiejętność, że bardzo płynnie zmieniała biegi. Jan Lipper w swoich wspomnieniach pisał, że na wyścigu lwowskim na jednym okrążeniu trzeba było do 36 razy zmieniać biegi. Maria Koźmianowa miała bardzo dobrze wypracowaną technikę zmiany biegów, co jej bardzo ułatwiało starty w wyścigach. Maria w swoich wspomnieniach podkreślała, że pędziła swoim Bugatti 180 km na godzinę, a to były lata międzywojenne. Dzisiaj ta prędkość jest zawrotna na autostradzie, a wtedy na drogach szutrowych, pędząc 180 km na godzinę w odkrytym samochodzie, to naprawdę był kosmos.
1: Czy w takim razie zamykała licznik?
0: Tak. I posiadała czterocylindrowe Bugatti i niestety ten samochód w 1934 roku już był dosyć przestarzały. Wtedy królowały już Bugatti ośmiocylindrowe, które mogły pędzić 210 na godzinę. Dla porównania, Maria Koźmianowa na czterocylindrowym Bugatti, które mogło wyciągnąć 180 km na godzinę, uległa wyścigu pani Iter tylko o 10 sekund, a pani Iter posiadała samochód ośmiocylindrowy, który mógł wyciągać 210 na godzinę, więc technika jazdy naprawdę tutaj musiała być bardzo perfekcyjnie opanowana przez Marię Koźmianową, że dotrzymywała kroku mocniejszym samochodom i niejednokrotnie także wyprzedzała tamte lepsze samochody.
1: Zanim jeszcze przejdziemy sobie do takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej rozmowy o życiu i startach Marii Koźmianowej właśnie w wyścigach, w rajdach, to chciałabym jeszcze zatrzymać się przy tych samochodach właśnie, bo tutaj zerkam na fotografie, które przyniósł pan ze sobą i widzę, że wtedy właśnie w czasach międzywojnia te samochody wyglądały no troszeczkę inaczej niż dzisiejsze samochody wyścigowe. Tu wcześniej pan wspominał, że wtedy te samochody nie miały dachów. A czym jeszcze się różniły od tych dzisiejszych?
0: No, oczywiście nie miały wspomagania. Było bardzo ciężko operować kierownicą, więc taka drobniutka Maria Koźmianowa musiała naprawdę mocno pracować nad kierownicą. Te samochody nie miały pasów bezpieczeństwa, na zakrętach były mocne przechyły, więc nie było także systemów ABS, więc naprawdę ciężko było manewrować takim samochodem.
1: Przechodząc dalej, tutaj wspominał pan, że w 1934 roku mamy taki ostatni udokumentowany udział Marii Koźmianowej w rajdzie. A co w takim razie stało się z nią później, i w czasach właśnie wojny i tuż po niej?
0: Maria Koźmianowa zmuszona była uciekać z Polski w 1939 roku, jak wybuchła wojna. Jej mąż uciekał przez Włochy do Wielkiej Brytanii. Tam brał udział wojska generała Andersa. Natomiast sama Maria Kuźmianowa uciekała do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie na dworcu w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli, zostawiła swoje wyścigowe Bugatti, które później zostało rozszabrowane. Losy tego Bugatti są do końca nieznane. Jest kilka teorii, co mogło się stać z tym samochodem. Jego losy do dzisiaj są nieznane. Maria natomiast opuściła Polskę i znalazła się na Wyspach Brytyjskich. Tam niestety, jak większość Polaków, emigrantów, klepała biedę. Zajmowała się tam produkcją małej biżuterii oraz kremów do twarzy. Niestety zmarła w 1955 roku i została pochowana na londyńskim cmentarzu w mogile zbiorowej. Niestety nie ma żadnej informacji na tym cmentarzu, że jest tam pochowana, więc nie ma dzisiaj śladu po niej.
1: Co stało się z jej rodziną? Czy oni również opuścili Polskę?
0: Maria Kuźmianowa razem ze swoim mężem Andrzejem mieszkała w Wielkiej Brytanii. Nie mieli niestety dzieci. W latach 60. już po śmierci Marii Kuźmianowej Andrzej sprowadził do Wielkiej Brytanii swoją bratanicę, panią Elżbietę, która ma dzisiaj ponad 80 lat i która zachowała cały album z fotografiami Marii Kuźmianowej. Fotografie te leżały zapomniane w szufladzie i pani Elżbieta zdecydowała się przekazać te fotografie nam, Automobil Klubowi Stala Wola. I dzisiaj te fotografie są częścią naszej ekspozycji na wystawie pojazdów zabytkowych.
1: Co przedstawiają te fotografie?
0: Jest to blisko 60 fotografii dokumentujących starty Marii Kuźmianowej, począwszy od jej samochodu Tatra z 26 roku, poprzez pierwszy wyścig pań, wyścigi na Austro-Daimlerach. Są tam także fotografie unikatowego samochodu Bugatti, jednego z 20 egzemplarzy, które wówczas były w Polsce. Są tam także prywatne fotografie nagród, które zdobyła Maria Kuźmianowa ze wszystkich swoich imprez, a także fotografie, na których pozuje z psami, bo Maria Kuźmianowa bardzo kochała zwierzęta, miała hodowlę koni, a także miała hodowlę psów. Ja dowiedziałem się z kilku artykułów z przedwojennej prasy, że Maria Kuźmianowa brała także udział w wyścigach jeździeckich, a także miała pieski na sprzedaż rasowe.
1: A co do jej udziałów właśnie w takich wyścigach konnych, to czy wiemy coś o tym, czy może miała w tym jakieś sukcesy?
0: Wiemy, że na pewno w 22 roku miała co najmniej dwa drugie miejsca w imprezach ogólnopolskich, tak więc odnosiła tam sukcesy. Maria Kuźmianowa także była miłośniczką gry w tenisa, miała prywatne korty u siebie w miejscowości Nowostany, a także w 1938 roku była w komitecie budowy kortów tenisowych w Stalowej Woli.
1: Czyli można powiedzieć o niej, że była takim człowiekiem orkiestrą.
0: Dokładnie. Doszliśmy także do dokumentów, w których napisane jest, że Maria Kuźmianowa użyczała drzewa na opał ze swoich lasów dla miejscowej parafii w Stanach. Maria oraz Andrzej Kuźmian wzięli ślub w kościele w Stanach w 1927 roku. Ten sam kościół, który w 1943 roku został przeniesiony do Stalowej Woli i przetrwał do dnia dzisiejszego.
1: No i już tak na koniec, co pana urzekło właśnie w historii Marii Kuźmianowej? Co pana zafascynowało?
0: Zafascynowało mnie to, że Maria Kuźmianowa odnosiła w międzywojennej Polsce wielu sukcesów, także na arenie międzynarodowej. Wówczas prasa poświęcała jej bardzo dużo miejsca, natomiast teraz jest osobą zapomnianą i bardzo zależy mi na tym, aby pamięć o niej przetrwała.
2: Sport w naszym mieście.
3: Katolicki klub lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola. Historia, sukcesy i wartości, które inspirują kolejne pokolenia sportowców. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem klubu, panią Moniką Kłosowską. Rozmawiałyśmy między innymi o początkach KKL-u i zajrzałyśmy za kulisy codziennej pracy trenerów. Z tej rozmowy dowiecie się także, co wyróżnia lekkoatletykę spośród innych dyscyplin sportowych i jak kształtuje ona charaktery młodych zawodników.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o katolickim klubie lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola. W studiu jest ze mną
4: Monika Kłosowska, prezes katolickiego klubu lekkoatletycznego Stal.
1: Na początek chciałabym, abyśmy cofnęli się w czasie do początków klubu i dowiedzieli się, jak powstała jego historia. Jak do tego doszło, że przy ZKS-ie Stal Stalowa Wola powstała sekcja lekkoatletyczna?
4: To ja może tak w skrócie. Katolicki klub lekkoatletyczny Stal, Stalowa Wola, jest to klub sportowy z siedzibą w Stalowej Woli. Do 1998 roku była sekcja ZKS Stal Stalowa Wola, a w latach 98-2021 pod nazwą Katolicki Klub Sportowy Wiktoria Stalowa Wola. I od 2022 roku doszło do fuzji dwóch klubów, czyli Katolickiego Klubu Sportowego Wiktoria oraz MKL Sparta, i po połączeniu tych dwóch klubów właśnie powstał ten jeden lekkoatletyczny.
1: Nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlaczego doszło do tej fuzji?
4: No chodziło o to, żeby po prostu nie było w jednym mieście, bo może miasto Stalowa Wola nie jest dużym miastem, ale chodziło o to, żeby mieć jeden klub, ale mocny, żeby połączyć siły, żebyśmy mogli wspólnie działać i wspólnie przyciągać młodzież.
1: No dobrze, czyli doszło do fuzji Wiktorii i Sparty, a które tradycji i wartości właśnie z tych dawnych klubów są wciąż obecne w działalności KKL Stal?
4: Tak naprawdę można powiedzieć, że połączyliśmy siły i kontynuowaliśmy zarówno pracę jednego klubu, jak i drugiego. I nasz klub co roku jest organizatorem ponad 20, ja myślę, że nawet około 30 imprez sportowych. Do takich największych imprez, jakie organizujemy, to są otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w lekkiej atletyce.
1: Ale to może o tym później. Mhm. Jeszcze chciałam wrócić właśnie do historii. Kto właśnie miał największy wpływ na jego rozwój i dlaczego?
4: To znaczy tutaj przy tworzeniu tego klubu, Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego, zostali uhonorowani obaj prezesi, zarówno Wiktorii, jak i Sparty. Także prezesem honorowym został trener Stanisław Anioł i członkiem honorowym klubu został trener Benedykt Sobczyński.
1: Dobrze, no to znamy już taką krótką historię KKL Stal Stalowa Wola. A teraz chciałabym porozmawiać o samej lekkoatletyce. Czym jest, jakie konkurencje obejmuje i generalnie jak wpływa na rozwój zawodników? Co według Pani wyróżnia właśnie lekkoatletykę spośród innych dyscyplin sportowych?
4: Znaczy jest to przede wszystkim sport ogólnorozwojowy. Jest tutaj bardzo duża wszechstronność, także nam zależy na tym, żeby zarówno iść w kierunku zdrowia, jak i żeby dzieci i młodzież mogły rozwijać zarówno swoje pasje, ale i zdarzają się osoby bardzo utalentowane, dlatego poprzez trenowanie lekkiej atletyki próbujemy właśnie pomóc takiej młodzieży, żeby znalazła takie swoje ukierunkowanie. Jest to, tak jak powiedziałam, sport ogólnorozwojowy, także skupiamy się tu zarówno i na bieganiu, i na takim treningu skocznościowym, na treningu siłowym, także tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że w lekkiej atletyce jest wszystko.
1: Na jakie główne konkurencje właśnie dzieli się lekkoatletyka i czym one się różnią od siebie?
4: No to można powiedzieć, że mamy taki blok sprinterski, blok wytrzymałościowy, blok rzutów, są to rzuty długie i rzuty krótkie, i jeszcze blok skocznościowy, także skoki wzwyż, skoki w dal, trójskok, wieloskok.
1: Czy to jest tak, że w lekkiej atletyce każdy może odnaleźć coś dla siebie, taką swoją konkurencję?
4: Myślę, że tak. Każdy, kto tak naprawdę, jak przychodzą do nas dzieci, bo to zaczyna się od dzieci, to my po prostu przez ten trening ogólnorozwojowy widzimy, które dzieci w czym się tak jakby wyróżniają, i widzimy, że dziecko jest bardzo szybkie, takie sprytne, no to dajemy je w kierunku sprintu. Jeżeli widzimy, że ktoś jest taki dosyć mocny albo ma dobrą skoczność, no to kierujemy tutaj w kierunku właśnie trenowania skoków wzwyż lub skoków dal. Jeżeli widzimy, że ktoś po prostu też wyróżnia się taką siłą, mocą, no to tutaj od razu idzie na ten kierunek właśnie jak rzut młotem, rzut dyskiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą.
1: A Czy są może jakieś takie konkurencje, które wymagają takich szczególnych cech charakteru albo wytrwałości?
4: No na pewno biegi z przeszkodami są to bardzo, jest to dosyć trudna konkurencja, no i wymaga też specjalistycznego treningu. Także mamy też zawodników, mamy medalistów Mistrzostw Polski, którzy tą konkurencję trenują. No i jest to trening dosyć ciężki i pokazuje tutaj też dużo charakter zawodnika.
1: No właśnie, w jaki sposób lekkoatletyka kształtuje osobowość zawodników? No
4: wydaje mi się, że lekkoatletykę trzeba kochać, bo to jest trening bardzo taki, można powiedzieć, wymagający. Dlatego, że tutaj raz, że trzeba nauczyć się cierpliwości, bo oprócz tego, że odnosi się sukcesy, zdarzają się też porażki, zdarzają się kontuzje, z którymi też zawodnik musi umieć sobie poradzić. Ale przede wszystkim ja myślę, że trenowanie jakiejkolwiek dyscypliny uczy takiego charakteru, także takiej samodyscypliny. Trzeba nauczyć się odpowiedzialności, że ten trening nie robi się tego treningu dla trenera, tylko tak naprawdę ile włożymy w trening, tyle później na zawodach jesteśmy w stanie osiągnąć.
1: Czy zanim przejdziemy do kolejnych części naszej rozmowy, kolejnych tematów, to zapytam tak od siebie, bo mnie to bardzo ciekawi. Czy jest jakaś konkurencja w lekkiej atletyce właśnie, która jest szczególnie popularna u waszych wychowanków, czyli wychowanków KKL Stal Stalowa Wola? Jest coś takiego?
4: To znaczy, jeżeli chodzi o dzieci, to dzieci najbardziej lubią sprinty i jak przychodzą do klubu, to sprint i skok w dal. To jest taka, co się cieszy największą popularnością. Ale później, jak już przechodzimy do troszkę starszych zawodników, no to zarówno takie biegi średnie, czyli 600, 800, 1000, 1500 metrów są taką popularną konkurencją, ale i mamy też dużo takich zawodników właśnie, którzy wyróżniają się w sprintach. No i mamy też dosyć taką, można powiedzieć, już mocną ekipę, jeżeli chodzi o rzuty i to szczególnie rzut młotem.
1: Dobrze, no to wiemy już co nieco o lekkiej atletyce, a teraz chciałabym porozmawiać o misji klubu. Takiej jego codziennej działalności i wartościach, które chcecie przekazywać dzieciom i młodzieży. Co oznacza właśnie misja klubu w praktyce? Wychowanie przez sport w duchu etyki katolickiej, tak sobie wyczytałam.
4: Tak, dokładnie. No, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zachęcić dzieci, żeby odciągnąć ich od tego takiego życia, które wiemy, jak to wszystko wygląda, telefony, elektronika. I chodziło o to, żeby jak najwięcej osób miało taką możliwość spróbować tej przygody sportowej. Czy się spodoba, czy nie, to już zależy od charakteru, od dziecka, ale... No chodzi o to, żeby po prostu wdrożyć ten sport w życie, żeby ktoś znalazł jakieś takie ukierunkowanie, swoją ścieżkę życiową, żeby to każdemu z tych osób, które zaczynają tę przygodę, żeby to pomogło w życiu. Także ja myślę, że u nas zainteresowanie w klubie jest bardzo duże, także szczególnie jeżeli kończą się wakacje, przychodzi nowy rok szkolny, bardzo dużo rodziców dzwoni, właśnie przychodzą nowe osoby do klubu i tak naprawdę, no mówię, około 150 osób teraz trenuje, także nam chodzi o to, żeby to było właśnie w kierunku zdrowia, w kierunku takiego, no może takiej, żeby każdy miał możliwość spróbowania, dać sobie szansę, a naprawdę widać już po tych latach doświadczeń, że z niejednej takiej osoby, która przyszła i nie była jakąś taką może takim diamentem, udało się nam stworzyć super zawodników, którzy dzisiaj już karierę skończyli, ale jeszcze pamiętają o nas i bardzo miło tą przygodę wspominają.
1: Wróćmy może jeszcze na moment do początków w katolickim klubie lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola. Chodzi mi o to, jakie programy i inicjatywy czekają właśnie na takich nowych wychowanków waszego klubu. Gdyby mogła pani właśnie wymienić, pokrótce opowiedzieć o nich.
4: No my bierzemy udział w wielu właśnie programach, zarówno ministerialnych. Tutaj bardzo mocno lekkoatletyka dla każdego. Bierzemy w tym udział. Startujemy w różnych imprezach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Robimy eventy lekkoatletyczne. Organizujemy zawody jak Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. Gdzie
1: a
4: też...
1: może coś więcej o tym?
4: No to Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie są to dwie imprezy. Jedna impreza polega na biegach przełajowych. Także tutaj z całego Podkarpacia przyjeżdżają do nas dzieciaki, gdzie robimy eliminacje wojewódzkie i później po tych zawodach jest awans na finał ogólnopolski. Drugą imprezą, gdzie też ściągamy dzieci, takie klasa czwarta, trzecia, to jest dwubój lekkoatletyczny. Także każde dziecko startuje w dwóch konkurencjach, w jednej biegowej, w jednej technicznej i najlepsze tych dwuboi jest 9, także z każdego dwuboju na finał ogólnopolski awansują dwie osoby. Także też są to bardzo fajne zawody, ponieważ dzieci niekiedy pierwszy raz wybierają jakąś konkurencję, próbują po prostu, próbują się i w skokach, i w rzutach i czasami mamy dużo sygnałów, że właśnie po tych zawodach niektóre osoby mówią, o jednak jestem dobry, także warto byłoby trenować. I na pewno te finały ogólnopolskie dla tych dzieci są takim ogromnym wyróżnieniem, także te zawody się cieszą bardzo dużą popularnością. Również startujemy w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Jest to impreza organizowana przez Stowarzyszenie Katolickie. I co roku jeździmy, tam są konkurencje właśnie lekkoatletyczne, na stadionie są również biegi przełajowe, także co roku przywozimy około 40 medali z tej imprezy.
5: No to trzymam kciuki, żeby w tym roku było ich jeszcze więcej.
4: Nasz klub również od wielu lat jest organizatorem cyklu czwartków lekkoatletycznych. Są to zawody, które organizujemy zarówno na wiosnę, jak i w jesieni i tam również zaczynają już dzieci z trzeciej klasy do siódmej i mamy różne dyscypliny, znaczy może nie dyscypliny, tylko różne konkurencje, zarówno właśnie blok sprinterski, wytrzymałościowy, no i konkurencje skocznościowe i konkurencje rzutowe. Także tam też to jest impreza skierowana głównie dla dzieci ze szkół podstawowych, także nie ma tak, że przyjeżdżają zawodnicy z województwa, tylko startują dzieci, które tak naprawdę nigdy wcześniej z tą lekką nie miały do czynienia. I to jest fajne, bo tutaj na tych zawodach udaje nam się właśnie nawiązać kontakt i z nauczycielami, zachęcić dużo dzieciaków właśnie do takiej przygody z treningiem. Także lubimy te zawody i dzieci też bardzo tą imprezę lubią.
5: Czyli te są najbardziej popularne, te zawody?
4: Tak, tak. Jeśli chodzi o czwartki, to cieszą się największą popularnością.
5: Jak na taką codzienną działalność klubu, czyli też organizacji imprez, wpływa współpraca z miastem i gminą?
4: No naprawdę, jeżeli chodzi o miasto Stalowa Wola, to mamy bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o tutaj tą naszą sekcję, także dziękujemy, że cały czas jesteśmy doceniani, ale też wydaje mi się, że nasze sukcesy no jakoś nie eliminują nas z tego, żeby ktoś nas pomijał, także my za to wyróżnienie bardzo dziękujemy, bo jest to dla nas ogromna pomoc, zarówno te wszystkie dofinansowania pomagają nam organizować obozy sportowe, bo w okresie letnim takie obozy organizujemy. Najlepsi zawodnicy, którzy należą do kadry Polski, w ciągu roku mają takich obozów około 4 lub 5, w zależności czy szykują się do imprez halowych, czy do biegów przełajowych. Także również dzieci w naszym klubie, które osiągają bardzo dobre wyniki sportowe, mają stypendium prezydenta miasta. Także jest to również bardzo duża forma wsparcia. Na pewno jest to też jakaś taka forma zachęcenia do treningu.
5: Dobrze, no to może teraz porozmawiajmy sobie o takiej codziennej pracy trenerów i rozwoju zawodników w klubie. Jakie są programy szkoleniowe dla różnych kategorii wiekowych, od młodzików po seniorów? Jakby mogło je pani teraz wymienić?
4: To tak jak już wspominałam, u nas w klubie jest 10 trenerów. Jesteśmy podzieleni na różne grupy. Są to grupy dzieci młodszych, dzieci starszych, grupy młodzikowskie, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. Są też takie po prostu grupy już ukierunkowane, czyli grupy, które zajmują się tylko sprintem, grupy, które biegi wytrzymałościowe i średnie. Mamy też grupy właśnie, które stricte trenują tylko rzuty, no i grupę skocznościową.
5: A te grupy ukierunkowane są dla dzieci i młodzieży w każdym wieku?
4: Jeśli chodzi o grupy dzieci, to w tych grupach dziecięcych może nie ma czegoś takiego, że nastawiamy się na jedną konkurencję, tylko dzieci trenują, można powiedzieć, wszystko. I dopiero jak dochodzimy do takiego dziecko starsze i młodzik, to już tutaj wybieramy pod dzieci no to po prostu ten kierunek, w którym dziecko jest najlepsze. I w tym momencie to dziecko jest ukierunkowane do danego trenera, który prowadzi daną konkurencję.
5: Dobrze, no to załóżmy, że już dzieciaki młodsze, dzieciaki starsze i młodzież i dorośli sobie trenują. A w jaki sposób klub wspiera tych zawodników w takich no, trudnych momentach, czyli w takim przezwyciężaniu kontuzji albo jakichś takich no, braku sukcesów? Czy rozmawiacie właśnie z zawodnikami, że nie wiem, że sukcesem jest też sam trening, a nie tylko takie wyniki po prostu na zawodach?
4: No tak naprawdę od samego początku już właśnie, jak takie osoby trafiają do nas, bardzo często się zdarza, że ktoś przychodzi i od razu można powiedzieć, że jest na topie, to już wtedy, kiedy taki, widzimy, że jest taki zawodnik, to na przykład rozmawiamy z nim, że fajnie, teraz jest super, bo wszystko wychodzi, ale że po prostu trzeba się też nauczyć takiej pokory, mieć taką pokorę w sobie, takiej cierpliwości, bo tak jak no, w każdym sporcie, zdarzają się kontuzje, zdarzają się jakieś słabsze dni i po prostu ten zawodnik musi wiedzieć, że czy wygrywa, czy nie, to i tak największym sukcesem jest to, że on przychodzi, że on trenuje, bo trenuje przede wszystkim dla siebie, ma możliwość rozwoju, ale no, wydaje mi się, że no, właśnie taka cecha, że jak zawodnik się nauczy i wygrywania, i przegrywania, no to przyszłościowo w życiu jest to bardzo pomocne.
5: Słyszałam kiedyś takie porównanie, że życie jest trochę jak taka sinusoida, czyli no, raz są porażki, raz są sukcesy, no i trzeba nauczyć się z tym żyć, akceptować to.
4: Także my staramy się właśnie rozmową, aczkolwiek zdarzają się takie trudniejsze przypadki, gdzie ktoś nie umie sobie poradzić z porażką, chce rezygnować, także za każdym razem, no czasami się zdarzają też i że trzeba kogoś na jakąś taką rozmowę już ze specjalistą skierować, ale głównie tutaj wspieramy się też rodzicami, czasami nauczycielami, tak żeby podnieść tego zawodnika na duchu i pomóc mu uwierzyć w to,
5: dmuchacie w skrzydła.
4: Dokładnie, dmuchamy cały czas, że no nie zawsze potknięcia się zdarzają, ale z wszystkiego można wyjść.
5: No dobrze, a załóżmy teraz, że właśnie są te sukcesy, te wymarzone sukcesy. I moje pytanie brzmi, czy może prowadzicie coś takiego jak takie programy przygotowania do zawodów międzynarodowych? Bo słyszałam, że no, macie takich no, byłych wychowanków, którzy no, jeżdżą po świecie.
4: Tu jest tak, że jeżeli zawodnik osiągnie jakiś super wynik, może być powołany do kadry narodowej. I wtedy jeździ, korzysta ze szkoleń, jeździ na jakieś imprezy, ale to już jest pod tak jakby pod opieką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ale to jest na pewno też dla takiego zawodnika, jak już dostanie powołania do kadry polskiej, to jest bardzo duży sukces, bo to jest takie wyróżnienie i...
5: Pani Moniko, może zróbmy jeszcze taki krok w tył i wróćmy do takiej lekkiej atletyki na poziomie lokalnym. I moje pytanie, w jaki sposób zawodnicy przygotowują się do sezonu startowego? Jak to wygląda w katolickim klubie Stali Stalowa Wola?
4: No to głównie takim okresem, który ma największe znaczenie, to jest okres zimowy. No troszkę u nas jest ciężko, bo nie mamy hali sportowej, także musimy się tutaj posiłkować salami gimnastycznymi w szkołach podstawowych i szkołach średnich. Chodzimy, zawodnicy korzystają również z siłowni przy Sport i Rekreacja w Stalowej Woli. Także no tutaj, jeżeli chodzi o zimę, no to mamy troszkę trudniejsze takie, no mamy na pewno większe trudności niż jak przychodzi sezon wiosenny, kiedy mamy teren otwarty i możemy trenować tak naprawdę wszędzie, bo lekkoatletyka kojarzy się ze stadionem lekkoatletycznym, ale trening nie kończy się tylko na tym stadionie, bo również i zawodnicy biegają w lesie, mamy u nas na stadionie różne takie trasy, są miejsca, gdzie potrzeba trenować na jakichś pętlach krosowych, także kiedy jest ciepło, to pewnie nie ma problemu, ale kiedy przychodzi okres zimowy, jest trudniej. Najlepsi zawodnicy, którzy właśnie zdobywają medale na Mistrzostwach Polski, są w kadrze narodowej, mają tą możliwość, że jeżdżą na obozy organizowane przez Polski Związek i to są już obozy takie przygotowujące do hali sportowej, więc jeżdżą do ośrodków przygotowań olimpijskich, gdzie już takie warunki mają, można powiedzieć, idealne do trenowania, bo jest i hala z tartanem, jest zadaszenie odpowiednie, no i przede wszystkim miejsce, gdzie można się po prostu schować przed pogodą, jeżeli jest niekorzystna.
5: Czyli to jest to jedno z tych marzeń KKL Stalowa Wola.
4: Tak, oczywiście. My już od paru lat walczymy o to. Tutaj szczególnie nasz prezes honorowy Stanisław Anioł walczy o to, żeby tutaj na tym stadionie właśnie powstała hala. Wiadomo, że nie powstanie taka hala jak tutaj w Rzeszowie, ale żebyśmy chociaż mieli jakąś taką namiastkę tego, żeby ten okres zimowy można było przetrwać. No bo teraz jest ciężko, ale liczymy na to, No, że może w niedługiej przyszłości uda się tą halę stworzyć i wtedy będziemy mieli już takie warunki, można powiedzieć, zbliżone do idealnych.
5: Dobrze, to już wiemy, w jaki sposób zawodnicy przygotowują się do sezonu startowego, a teraz przejdźmy sobie do sukcesów klubu i jego zawodników, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. No właśnie, które sukcesy takie zespołowe i indywidualne uważa Pani za najważniejsze?
4: No to wydaje mi się, że największymi sukcesami jest udział naszych wychowanków na Igrzyskach Olimpijskich. Mieliśmy ich w Stalowej Woli 9 i pozwolę sobie tutaj ich przedstawić. Genovefa Patla Olejarz, Igrzyska Olimpijskie Barcelona w rzucie oszczepem, Leszek Bebło, maratończyk, Barcelona i Atlanta, Marcin Nowak brał udział w biegach sprinterskich, zarówno indywidualnie na 100 metrów, jak i w sztafecie, 4 razy 100 metrów i były to igrzyska w Sydney i w Pekinie. Danusia Urbanik, bieg na 1500 metrów w Rio de Janeiro. Artur Brzozowski, czterokrotny olimpijczyk, reprezentował konkurencję chodu sportowego i był w Pekinie, w Rio de Janeiro, w Tokio i w Paryżu. Angelika Sarna, specjalizująca się w biegu na 800 metrów w Tokio. Bartłomiej Stój, rzut dyskiem w Tokio. Asia Jóźwik, bieg na 800 metrów, Rio de Janeiro i Tokio. No i Ania Wielgosz-Sabat, Tokio i ostatnie igrzyska w Paryżu, również w biegu na 800 metrów.
5: No to można powiedzieć, że wychowankowie klubu byli prawie na wszystkich kontynentach.
4: Tak, tak, tak. I właśnie bardzo nas to cieszy, że no właśnie tak jak mówię, można zacząć i dojść naprawdę daleko. Także cieszymy się, że to aż 9 osobom się udało i liczymy na to, że teraz wśród tych naszych młodych znajdzie się jakiś taki diament, który też również będziemy mogli kiedyś podziwiać na...
5: I oszlifować.
4: Dokładnie. I podziwiać na olimpiadzie.
5: No dobrze, no to znamy medalistów imprez międzynarodowych, wychowanków KHL Stal Stalowa Wola. A teraz przejdźmy sobie może do tych takich bardziej lokalnych sukcesów, czyli takich imprez sportowych, ale o zasięgu takim ogólnopolskim na przykład. Jacy zawodnicy przychodzą Pani do głowy?
4: Jeśli chodzi o medalistów Mistrzostw Polski, którzy właśnie zdobyli medale już w katolickim klubie lekkoatletycznym Stal, to zdobywaliśmy te medale od kategorii młodzika do młodzieżowca i wśród medalistów znaleźli się Artur Brzozowski, Marek Grykałowski, Natalia Cygan, Jakub Bębenek, Kornelia Butryn, Paulina Zawu, Blanka Machaj, Monika Zaręba, Julia Czarny, Lena Grzybowska, Milena Basińska, Nikola Janiec, Krupa Natalia, Tola Kiedrzyńska, Aleksandra Bednarz, Jakub Krasowski, Oskar i Olaf Szumełda, Mikołaj Kozłowski, Maciej Sudoł i Jacek Skrzyszewski.
5: To całkiem pokaźna lista.
4: Tak, lista jest pokaźna i no mamy nadzieję, że jeszcze nie jedna osoba do nich dołączy. Oprócz tego zawodnicy do 2022 roku zdobyli łącznie 416 medali w różnych kategoriach wiekowych na Mistrzostwach Polski. Jako sekcja ZKS Stal Stalowa Wola było to 164 medale, jako MKL Sparta Stalowa Wola 27 medali, jako klub katolicki klub sportowy Wiktoria 225 medali Mistrzostw Polski. MKL Sparta Stalowa Wola.
5: Okej, okay, dobra, bo myślałam, że to jeszcze jakaś kolejna kombinacja.
3: Okej, okay, to chyba byli ci starsi zawodnicy, a co z takimi no najmłodszymi zawodnikami, z takimi dzieciaczkami? Czy one też odnoszą właśnie jakieś ogólnopolskie sukcesy na przykład?
4: Jeśli chodzi o te najmłodsze kategorie wiekowe, bierzemy udziały w finałach ogólnopolskich, także tam również z sukcesami mamy już dużo takich osób, które poprzez trening w klubie, poprzez właśnie nawet i taki talent, również uzyskują super wyniki, zdobywają medale na tych imprezach mistrzowskich.
5: Jakieś nazwisko może?
4: No z takich ostatnich najmłodszych zawodników właśnie z sukcesami to jest Wojciech Opałka, Karolina Czernia, Maksymilian Butryn, Lucja Brzyska, Benjamin Tubielewicz, także no fajnie, że tych dzieci pojawia się dużo, że naprawdę widząc sukcesy starszych zawodników, można powiedzieć, że przyciąga to te młodsze osoby do klubu, właśnie żeby rozpocząć, spróbować, a jak już uda im się osiągnąć jakiś sukces, no to jest to dla nich, można powiedzieć, takim fajnym kopniakiem, które ich mobilizuje do dalszej pracy.
5: A jak wygląda taka lista sukcesów, lista medali, odkąd istnieje katolicki klub lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola? Jak to wygląda?
4: Mm-hmm. I teraz obecnie działając jako katolicki klub lekkoatletyczny Stal, było to 33 medale Mistrzostw Polski, 12 złotych, 9 srebrnych i 12 brązowych.
5: Czy macie może w katolickim klubie lekkoatletycznym Stal taki sposób na świętowanie właśnie tych medali, sukcesów w zawodach? Jest coś takiego?
4: Znaczy, może nie ma takiego jakiegoś specjalnego świętowania, ale naprawdę nas najbardziej cieszy, jak widzimy tą radość u zawodnika, jak widzimy radość trenera, który też to jest ogromne poświęcenie, można powiedzieć, bo praktycznie są trenerzy, którzy każdą wolną chwilę poświęcają na trening, wyjeżdżają na obozy. Jest to takie życie, można powiedzieć, że tak naprawdę trener nie ma życia prywatnego, tylko wszystko się kręci wokół tego sportu. Dlatego jakiś super wynik, jakieś zrobienie minimum na imprezę mistrzowską, czy zdobycie właśnie medalu na imprezie docelowej, jest to dla takiego trenera ogromnym wyróżnieniem, no i na pewno takim jakimś spełnieniem takiego marzenia, bo każdy wiadomo, że marzenia ma, także cały czas dążymy do tego, żeby je spełniać i żeby cały czas wyznaczać sobie nowe cele. Mogę też jeszcze tutaj wspomnieć, że nasz klub ma dużo sukcesów, jeśli chodzi o sztafety i staramy się w tych sztafetach startować właśnie zarówno w sztafetach sprinterskich, czyli takich 4x100, w sztafetach dłuższych 4x400, ale teraz dużą popularnością również cieszą się sztafety mix, w których też bierzemy udział.
5: Jakby pani mogła wyjaśnić,
4: no właśnie, sztafety mix, jest to taka sztafeta połączona zarówno z kobiet, jak i mężczyzn, także łączy się tutaj siły, są różne dystanse, bo na hali biegają 4x200, a w sezonie letnim 4x400 i już tutaj można powiedzieć, że na imprezach mistrzowskich mamy wiele medali w tej konkurencji.
5: Wróćmy sobie jeszcze do tych takich międzynarodowych sukcesów. Czy sukcesy tych zawodników, o których wcześniej pani wspominała, na przykład Ani Wielgosz, czy one wpływają na taki całokształt działalności klubu? Czy przez to więcej dzieciaków zapisuje się na treningi u was?
4: Na pewno, biorąc pod uwagę, że Ania była wychowanką właśnie MKL Sparta, właśnie przy organizacji imprez takich jak lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, zapraszamy Anię i Ania właśnie ma możliwość nawet powiedzieć parę słów, jak zaczęła się jej przygoda. Dzieci wtedy słuchają, podziwiają, ponieważ widzą, że ona im to tłumaczy, że też zaczynała właśnie tak jak będąc dzieckiem i teraz patrząc na nią, że już jest w reprezentacji Polski, że jeździ na Igrzyska Olimpijskie, no to można powiedzieć, że dla dzieci jest to takie ogromne, tak raz, że niespodzianka, że mają możliwość zobaczyć ją na żywo, ale i taki podziw. Także na pewno myślę, że takie sukcesy międzynarodowe dla takiego dziecka, który podziwia kogoś przed telewizorem, jest to bardzo dużo, móc zobaczyć tą osobę na żywo i nawet, że zapala się taka lampka, a może ja też bym spróbowała.
5: Na koniec jeszcze chciałabym porozmawiać o takim wpływie klubu na lokalną społeczność i o takich wartościach i perspektywach rozwoju. O marzeniu jednym już rozmawiałyśmy, ale najpierw zapytam o to, właśnie w jaki sposób KKL Stal Stalowa Wola wpływa na takie życie kulturalne i sportowe w Stalowej Woli?
4: No właśnie my tutaj jako klub sportowy często bierzemy udział w różnych takich akcjach, jeżeli dzieją się w mieście. Jesteśmy organizatorem wielu imprez sportowych, które już cyklicznie odbywają się w naszym mieście i właśnie to są najstarszą imprezą organizowaną u nas, to są otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w lekkiej atletyce. Również biegi uliczne cieszą się bardzo dużą popularnością, przyciągają bardzo dużo dzieci, bardzo dużo kibiców. Są to biegi, które odbywają się na alejach Jana Pawła II i można powiedzieć, że tutaj i frekwencja jest bardzo fajna, ale i przychodzą ludzie, którzy po prostu chcą zobaczyć ten wysiłek osób trenujących, ale i też bardzo dużo amatorów startujących na tych zawodach. Jeszcze na przykład organizujemy dużo imprez szkolnych przy Szkolnym Związku Sportowym, także są to zarówno biegi przełajowe, różne igrzyska dla dzieci i młodzieży, ale również jeżeli są jakieś akcje typu jakieś festyny, czy jakieś takie imprezy okolicznościowe w Stalowej Woli, to my również jako klub włączamy się, robimy sobie takie miasteczko lekkoatletyczne, gdzie tak naprawdę każdy może przyjść z dzieckiem i spróbować swoich sił. Także wystawiamy tam jakieś konkurencje do biegów krótkich, jakieś płotki, jakiś taki kącik z rzutami, także że każdy, kto po prostu przychodzi, może się spróbować. Są to takie bardziej, można powiedzieć, w formie zabawy pokazywane konkurencje, ale też jest to dosyć taką fajną i ciekawą propozycją dla mieszkańców Stalowej Woli.
5: Okej, czyli organizujecie zawody sportowe i uczestniczycie w takich, no, w życiu kulturalnym miasta. A czy organizujecie może takie zawody, które może nie tyle są cykliczne, co powiązane na przykład z jakimiś świętami, jakieś, nie wiem, 11 listopada, czy jakieś takie tego typu rzeczy.
4: Mhm, dokładnie, także jeśli chodzi właśnie o imprezy cykliczne, to tak jak wspomniałam, te biegi uliczne odbywają się u nas 3 maja, czyli jest to w ogóle ogólnopolski bieg Konstytucji 3 maja i 11 listopada Międzynarodowy Bieg Niepodległości.
5: Czyli to są te dwie takie imprezy powiązane ze świętami, które organizujecie.
4: Tak, dokładnie. I jeszcze jest bieg Orląt Lwowskich, także to też jest taka impreza, która właśnie, można powiedzieć, że charakterem tej imprezy jest nie tak naprawdę bieg, ale w ogóle udział dziecka. Także przychodzą tutaj dzieci z wszystkich szkół stalowowolskich i chodzi o to, aby każde dziecko przebiegło dystans wyznaczony przez organizatora.
5: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób klub wpływa na takie życie kulturalne i sportowe w Stalowej Woli. I jeszcze zanim przejdziemy sobie do takich końcowych pytań, jeśli chodzi o przyszłość klubu, to chciałabym zapytać może o jakieś takie ciekawostki związane z klubem, które może są takie niestandardowe.
4: No to może to, gdzie wiele osób jest zaskoczonych, że przy naszym klubie działa również sekcja szachowa, gdzie też trenują zarówno małe dzieci, jak i osoby starsze. I sekcja ta działa dosyć fajnie. Oni się spotykają w Międzyuczelnianej Bibliotece w Stalowej Woli i też są organizatorami właśnie różnych turniejów takich. Jest to turniej noworoczny w szachy, diecezjalna parafiada szachowa, wakacyjny turniej, turniej Witaj Szkoło, Mistrzostwa Stalowej Woli w szachach i memoriał Józefa Gromka.
5: No, nasuwa się pytanie, dlaczego sekcja szachowa w klubie lekkoatletycznym?
4: Jak nie pamiętam dokładnie historii, jak to się stało, ale wiem, że zwróciły się do nas osoby, które były zainteresowane tym, żeby dołączyć gdzieś do jakiejś sekcji, no i u nas nie było z tym jakiegoś problemu, także dołączyli, no i jakoś to też już od 3 lat działa wspólnie, także...
5: Czyli spełniacie marzenia i otwieracie sekcję szachową.
4: Dokładnie.
5: Dobrze, no to teraz już przejdźmy do tych takich końcowych pytań. Jak pani widzi rozwój klubu w przyszłości? Czyli chodzi mi tutaj o infrastrukturę, może jakieś kolejne, nowe, ciekawe sekcje, może sukcesy sportowe?
4: No na pewno to stworzenie hali to jest takim naszym największym marzeniem i chcielibyśmy, żeby była możliwość trenowania w takich normalnych warunkach właśnie w okresie zimowym. Również przed nami kończy nam się gwarancja na tartan, który jest na stadionie, więc też będzie nas czekał remont, więc to też mamy nadzieję, że uda się...
5: Taki gruntowny?
4: Taki generalny, można powiedzieć. Także też mamy nadzieję, że uda się to wszystko dopiąć na ostatni guzik, żebyśmy się wyrobili w czasie, no i żeby jakoś nie zablokowało nas to, że nagle ta lekkoatletyka w Stalowej stanie, no bo nie można ukrywać tego, że sukcesów mamy bardzo dużo, osób chętnych do trenowania też mamy dużo, dlatego nie chcielibyśmy zamykać tej możliwości przed kolejnymi osobami, które chciałyby przyjść i trenować.
5: A jakieś nowe sekcje w przyszłości?
4: No na chwilę obecną jest tak dużo osób, że na razie chyba głównie musimy się skupić tutaj na lekkiej atletyce, także nie ma jakiegoś pomysłu do przodu, tylko żeby bardziej skupić się na tym, co jest i jeszcze bardziej to udoskonalać.
5: Jakie przesłanie chciałaby pani przekazać młodym osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z lekkoatletyką?
4: Moim przesłaniem takim do dzieci i młodzieży to jest, aby przyjść, spróbować swoich sił, dać sobie szansę, uwierzyć w siebie. I zapraszamy do nas na stadion lekkoatletyczny przy ulicy Staszica 2. Można przyjść, spróbować swoich sił i na pewno każdy zainteresowany znajdzie sobie jakieś miejsce u nas w klubie, jakąś konkurencję, która będzie się podobała, a z czasem właśnie trenując, idąc za sukcesem i porażką, że będzie to jakieś takie motywujące i będziemy mogli cieszyć się z kolejnych fajnych zawodników.
6: Ja również trzymam za to mocno kciuki. Pani Moniko, zbliżamy się do końca rozmowy, ale tak rzutem na taśmę chciałabym zadać Pani jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi głównie o treningi, czyli taką Waszą codzienną działalność. One są raczej dla takich grup zorganizowanych, na przykład dzieciaków ze szkół, czy może istnieją też takie indywidualne, jak ktoś na przykład chciałby po pracy czy po szkole przyjść i sobie pobiegać, poćwiczyć?
4: To zależy od konkurencji, bo na przykład konkurencje techniczne, tutaj trener musi się bardziej skupić na technice, więc są to treningi indywidualne lub w takich malutkich grupkach, ale mamy też treningi szczególnie w tych grupach dziecięcych, gdzie są to dosyć duże grupy i duże grupy, no i trening jest tutaj taki ogólnorozwojowy.
6: Jak często odbywają się takie treningi?
4: Grupy starsze trenują codziennie, a grupy dziecięce mają treningi do 3 razy w tygodniu, ale nie jest to powiedziane, że 3 razy musi być. Po prostu jest taka możliwość i staramy się, żeby każdą wolną chwilę na ten trening zorganizować.
6: To są godziny przedpołudniowe czy takie popołudniowe?
4: To są godziny, w roku szkolnym są to godziny popołudniowe, także treningi od godziny, praktycznie od godziny 15 do 18 na stadionie są trenerzy, także każdy może przyjść i albo znaleźć trenera, albo dopasować się do jakiejś grupy.
6: No i plus jest taki, że nie kolidują z zajęciami.
4: No dokładnie, jest to po szkole, także tak jak powiedziałam, każdy może przyjść i po prostu znaleźć sobie miejsce w jakiejś grupie.

0: nazywają, a są już w Polsce, a wkrótce dołączą do nich kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
1: I znowu się udało. I znowu mamy sobotę. I mam nadzieję, że wolną i bardzo słoneczną. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze w soboty po 9:00 zapraszam do śniadaniówki w radiu. W telewizji jest, w radiu też może być. Dzisiaj sporo tematów, ale zaczynamy oczywiście od grania najlepszych polskich hitów. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać już teraz.

0: Alors, avant là.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: To Roxy i Faust na antenie Radia SK2 na szeroką wodę wypłynęli, no ale wodę to niech ktoś wstawi na herbatę albo kawę. W końcu trzeba szybciutko jakieś śniadanie ogarnąć, jeżeli jeszcze nie zostało ogarnięte. Radio śniadaniowe oczywiście w Radiu SK2 gra, sporo tematów, no i tak naprawdę o tych, którzy już pewnie są po śniadaniu i jeśli chodzi o wodę, to będą ją popijać, żeby ugasić pragnienie na trasie. Przenosimy się szybciutko w okolice Nowego Sącza, tam w Ptaszkowie i dzisiaj półmaraton górski Jaworze. Bardzo mocno trzymam kciuki za tych, którzy rozpoczęli ten weekend od mocnej aktywności fizycznej, na przykład od biegania.
1: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: To Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów półmaratonu górskiego Jaworze, w ramach którego odbywają się także Mistrzostwa Polskiej Policji. Na tej trasie, o której pan Dariusz mówił, pojawi się również dzisiaj kilkuset funkcjonariuszy. Nie wiem, w jakiej są kondycji i jak szybko będą biegać, ale gdyby byli w doskonałej kondycji i biegali bardzo szybko, to jestem ciekawy, kto ich zatrzyma za przekroczenie prędkości. No i życzę, żeby na trasie jednak nie było żadnego fotoradaru.
2: SK2.

0: Doskonali solo, świetni w duecie, w tercecie też brzmią fantastycznie, bo jeszcze dzisiaj w tercecie powrócą razem z Igorem Herbutem, ale to później. Vito Bambino i Zalia, tym razem we dwoje, w kicie Decyzje na antenie Radia SK2. Tak właśnie wam gram w sobotni poranek, Michał Hanczak z tej strony, dobrego dnia wam życzę, no i wszystkiego najlepszego, jeżeli dziś akurat obchodzicie urodziny. Być może to wiecie, być może nie, ale tego samego dnia co wy urodziny mają też bardzo znane gwiazdy polskiej muzyki. Jedną z nich jest Dawid Podsiadło, który dzisiaj kończy 33 lata. Nie wiem, czy świętuje, czy przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej, bo w czerwcu, w każdy weekend tak naprawdę będzie można spotkać go na stadionach w naszym kraju. Na początek Chorzów, potem Poznań, Gdańsk, no i oczywiście jeszcze PGE Narodowy w Warszawie. Ja teraz nie będę jednak wybiegał w przyszłość, tylko cofnę się w czasie i zagram wam hit, od którego tak naprawdę wielka kariera Dawida Podsiadły się zaczęła. Był wtedy po X-Faktorze i wydał piosenkę Trójkąty i Kwadraty. I okazało się, że wiele osób chce go słuchać w kółko. I tak jest do dzisiaj. I niech tak trwa jeszcze przez kolejne lata. Tego Dawidowi życzę.
1: SK2.

0: Bojo cię kocham, ale energia na antenie Radia SK2 w sobotni poranek. Michał Hanczak z tej strony, depres za nami, a tej miłości to teraz nie zabraknie. Kilka chwil temu mówiłem o urodzinach Dawida Podsiadły i jeszcze dzisiaj przed nami świętowanie urodzin Agnieszki Chylińskiej, ale wśród naszych słuchaczy też są osoby, które dzisiaj świętują. No i pod 726-826-826 zadzwoniła Gosia.
1: Witam wszystkich. Dzisiaj moja córka ma 17 urodziny. Chciałabym jej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jest najwspanialszą córcią na świecie. Dziękuję bardzo. Z tej strony Gosia.
0: W radiu nie widać, ale wyobraź sobie, że teraz właśnie przed mikrofonem tu w studiu robię takie serduszko z palców i wysyłam dużo ciepłych myśli i dużo dobrych życzeń dla ciebie i oczywiście dla twojej córki.
2: SK2 Reklama.
3: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
13: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
16: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 nie tylko te największe gwiazdy polskiej sceny, ale też młodzi artyści, którzy być może taką gwiazdą będą już za chwilę. Metzner należy do tej drugiej grupy właśnie, to jego hit pod tytułem Gotham. Jeżeli wam się podoba, wchodźcie na sk2.pl i głosujcie w gorącej polskiej dwudziestce. Tę listę mamy dla was w każdy piątek po 18. Wtedy Łukasz Duńczyk gra 20 waszych ulubionych hitów, ale ja też chyba kilka takich ulubionych hitów dla was mam, bo po godzinie 10, chociażby 4 pory roku Wiktora Waligury, będzie też Oskar Cymsy z Wiktorią Kidą i dziewczyny z zespołu LOR. Chociaż tych kultowych polskich hitów również nie zabraknie i w sumie od niego za chwilę zaczniemy.
1: SK2 Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zjysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak, Nadleśnictwo Rozwadów i Azymut zapraszają na wydarzenie Do zobaczenia w dzikim lesie, podczas którego będzie można obserwować ptaki i ich siedliska, poznać ciekawostki o lokalnym ekosystemie oraz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu lasu i gospodarce leśnej. Po spacerze zaplanowano także wspólne podsumowanie przy leśnym poczęstunku. Start w niedzielę o 8.45, zbiórka na parkingu przy ulicy Przemysłowej 2B w Stalowej Woli.
12: Jest 10:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. Dziewczynka zaginęła w czwartek. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko, a poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku.

0: przez województwo łódzkie.
1: Dzięki wielkie za kolejną porcję newsów, a w Radiu Śniadaniowym za chwilę kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Między innymi zagram wam coś od dzisiejszej jubilatki. Okrągłe 50. urodziny obchodzi dzisiaj Agnieszka Chylińska. Ale najpierw Beata. Michał Hanczak, witajcie.

0: Pozwól żyć, pozwól jeszcze trochę pospać. Ale jeżeli już wstaliście, to bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Gosia Andrzejewicz za nami. A przed nami inna polska artystka, bardzo lubiana, Daria Zawiałow. Za chwilę przypomnimy jej hity Z Tobą na chacie, ale wcześniej z tej chaty was chcę trochę wygonić. Może ktoś z was chce się w najbliższym czasie przysłużyć medycynie. Jest taka opcja. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy, a chodzi o to, żeby studenci medycyny mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacji z pacjentem, no i mogli przećwiczyć różne sytuacje, które potem mogą w tej prawdziwej pracy się przytrafić.
1: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: O tych poszukiwaniach symulantów Krzysztof Sobczak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiadał. Zgłoszenia są przyjmowane na uczelni do końca czerwca, więc jeszcze jest czas, żeby się zastanowić, czy ktoś chce zagrać taką rolę pacjenta, ale jeśli chodzi o najlepszych w symulowaniu różnych chorób, no to chyba każdy rodzic wie, że dzieci w wieku szkolnym robią to doskonale. Przed każdą klasówką albo jakimiś innymi sytuacjami stresującymi, paluszek, główka, te sprawy, no wiadomo jak jest. Zresztą my sami też kiedyś tak robiliśmy. Myślę też, że w tej roli symulujących złe samopoczucie świetnie odnaleźliby się też niektórzy mężowie, którzy ćwiczą taką rolę zawsze wtedy, kiedy trzeba wynieść śmieci, naprawić szafkę albo pojechać na weekendowy obiad do teściowej.
2: Best.

Mesaja w Radiu SK2 to lepsza połowa, no i pewnie lepsza połowa życia też przed nią, no tego przynajmniej życzę. Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 50 lat, no i szykuje naprawdę niezłą imprezę urodzinową, bo w łódzkiej Atlas Arenie naprawdę wielką halę sobie znalazła, żeby poświętować. To oczywiście jubileuszowy koncert, zapowiadany już od wielu tygodni i chyba wyprzedany, ale na szczęście będzie można też zobaczyć to w telewizji. Dzisiaj w Łodzi rzeczywiście Agnieszka Chylińska wśród swoich fanów, czyli najlepszych gości na świecie, wykona największe hity i zabierze nas w podróż przez całą swoją karierę. Ja teraz też sięgnę po jeden z jej hitów w ramach takiej rozgrzewki przedurodzinowej. Trzeba się rozgrzać, trzeba zrobić bifor. Co prawda jest dopiero po 10, ale dlaczego nie mielibyśmy już teraz posłuchać piosenki Nie mogę cię zapomnieć? SK.

0: Dziewczyny z zespołu Lor na antenie Radia SK2. Bardzo to jest przyjemny kawałek, mimo że jego tytuł to Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak nieustająco życzę wszystkim wszystkiego dobrego na cały weekend. Za kilka chwil Michał Szczygieł, będzie też Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem jeszcze przypomnimy sobie jeden z wielkich hitów Krzysztofa Krawczyka. Tymczasem PKP Intercity świętuje 10 lat strefy ciszy. 10 lat temu wprowadzono do niektórych pociągów taką strefę, w której nie można głośno rozmawiać, nie można głośno słuchać muzyki, trzeba podróżować w milczeniu i ewentualnie słuchać sobie czegoś po cichu na słuchawkach. No i PKP przygotowało takie zestawienie, takie badanie zrobiło, co najczęściej pasażerowie w strefie ciszy porabiają. Okazuje się, że ponad 50% osób czyta książki, prawie 30% ogląda krajobrazy za oknem, część osób śpi, ja się zaliczam do tej grupy, niektórzy rzeczywiście słuchają muzyki na słuchawkach, część też osób pracuje albo korzysta z laptopa po cichutku. Natomiast tu brakuje jeszcze jednej opcji. Sam byłem świadkiem i uważam, że znaczny odsetek korzystających ze strefy ciszy spędza podróż na zwracaniu uwagi tym, którzy są w strefie ciszy, ale jej nie przestrzegają.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato w Half Price.

0: Niedawno 5 lat minęło, odkąd Krzysztofa Krawczyka z nami nie ma. Na szczęście jego piosenki są ponadczasowe i zostaną z nami jeszcze bardzo długo. Na przykład Bo jesteś ty, również przypomniana wczoraj podczas festiwalu w Sopocie. Krzysztof Krawczyk przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy, a później gramy dalej. Między innymi prawdziwe muzyczne złoto się pojawi, czyli jeden z hitów Mroza.
1: SK2. Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
19: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
0: Jest 11. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
23: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii.
1: rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń, rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś wieczorem ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny lider Górnik Zabrze, trzeci

Z moim święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

O takich hitach jak ten mówię, że mamy je w swoim DNA. Tak naprawdę każdy je chyba zna i jest w stanie przynajmniej fragment zacytować. Nie dokazuj, Marek Grechuta na antenie Radia SK2. Więcej takich podróży wehikułem czasu od przyszłego tygodnia na naszej antenie. Słuchajcie uważnie, bo będziemy dla was naprawdę takie muzyczne skarby mieli gęsto często. Ale teraz zagram wam jednak hit, który jest bardzo młody i nawet nosi tytuł Młodość. I to jest nowość od braci Jeremiego i Artura Sikorskiego. Gramy, a wy możecie zagłosować na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

0: Nie wiem, czy wam też odblokowałem teraz wspomnienia, ale ja słuchając tej piosenki przypomniałem sobie, jak słuchałem kasety Miłość w czasach popkultury z długością dźwięku Samotności między innymi na Walkmanie. To Myslowic na antenie Radia SK2, no w znacznie lepszej wersji niż z kasety magnetofonowej. Teraz jednak zajmiemy się zupełnie inną artystką, która w ten weekend obchodzi urodziny. Jutro urodziny ma Natalia Grosiak. To jest wokalistka zespołu Micromusic, którą na pewno kojarzycie z takiego kultowego wręcz hitu.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce.
0: To jest hit, który towarzyszy często ludziom na siłowniach, który opowiada o tym, jak bardzo się źle czują w poniedziałek rano, kiedy trzeba iść do pracy, ale być może pasuje nawet na dzisiaj, bo może macie przed sobą całą górę prania, prasowania, sprzątania, no i rzeczywiście też wam się nie chce. Na szczęście Natalii Grosiak cały czas chce się śpiewać, chce się nagrywać nowe piosenki, ostatnio raczy nas solowymi singlami, ale też ostatnio wstąpiła do projektu Babie Lato i razem z Belą Komoszyńską, z Sorry Boys, a także z Katią, nagrała hymn letnich brzmień festiwalu, który zagości w kilku polskich miastach tego lata. No i na pewno w ramach tego Babiego Lata również Natalię Grosiak usłyszymy, zobaczymy, także w hicie Dwa Słońca. To jest nowość na naszej antenie i dużo tego słońca życzę zarówno Natalii, jak i wam wszystkim.

0: Dominik Dudek na antenie Radia SK2 w naszym radiu śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Bardzo lubię podróżować po Polsce i opowiadać wam o tym, co dzieje się w różnych częściach naszego kraju. Na przykład w Nowym Sączu w ten weekend w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbywa się dość oryginalne spotkanie. Są to warsztaty opowiadania. Czego konkretnie uczestnicy będą się uczyć?
1: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach, szczególnie w dobie internetu, w dobie takich krótkich komunikatów SMS-owych. Bardzo ważne jest, żeby powrócić po prostu do opowieści, posłuchać i samemu to potem przedstawić.
0: Zapowiadała Monika Kurzeja z Centrum Kultury, a jeżeli wy chcielibyście się doszkolić w opowiadaniu, to możecie mi na przykład opowiedzieć, co się u was dzieje w ten weekend. Zawsze głosówki na Messengerze Radia SK2 mile widziane. Albo można zadzwonić i się nagrać. 726-826-826. Krótka przerwa, a po niej Imię deszczu od Mafii, czyli kultowy hit z lat 90.
2: SK2. Reklama.
3: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Lato w Half Price.

0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Czerwone Korale na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy, ale ja wcześniej o akcji, która się rozpoczęła w naszym kraju. Jest to akcja promocyjna ziemniaków, bo okazuje się, że Polacy jedzą coraz mniej ziemniaków, a ziemniak to podstawa. Mnie do tego przekonywać nie trzeba, ale być może są tacy, którym trzeba przypomnieć, jakie to dobre są ziemniaki i wszystko, co z nich zrobione. Ja proponuję takie hasło dla tej kampanii. Ziemniaki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: SK2. Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands. Wszystko, czego dziś chcę.
1: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Nie macie jeszcze planów na Dzień Dziecka albo zastanawiacie się, gdzie zabrać najmłodszych? Miasto Stalowa Wola wychodzi naprzeciw rodzicom i szykuje popołudnie pełne atrakcji. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
11: Będzie oficjalne otwarcie wodnego placu zabaw i parku linowego, a do tego dmuchańce, warsztaty, zabawa z DJ-em, malowanie twarzy, strażacki tor przeszkód, wata cukrowa i mnóstwo innych aktywności dla dzieci. To dobra okazja, by spędzić rodzinny czas poza domem i pozwolić najmłodszym się wyszaleć.
10: Miejski Dzień Dziecka odbędzie się dokładnie 31 maja, to jest niedziela, od godziny 13 do 17 w Parku Miejskim w Stalowej Woli.
12: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
13: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie. To kilkadziesiąt pustostanów.
12: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują cały Kraków i powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu wyciekły chemikalia. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Mowa o kolejnej charytatywnej akcji Łatwoganga. Influencer transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do celu zostało mu około 430 kilometrów.
14: O ile u was truskawki? Jakoś tak nie naszło. Chyba muszę po pracy wybrać się na jakiś bazarek po kobiałkę truskawek. Dobrze, że to nie jest zakazany owoc, chociaż drogi dość. Zakazany owoc, kultowy hit Krzysztofa Antkowiaka zagram wam za chwilę. Wcześniej Dodaj, melodia ta. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Za chwilę też zajrzymy na Festiwal Szkół Teatralnych.

0: Jak dobrze, że nie tylko pisze piosenki dla innych, ale też sam postanowił wrócić się do śpiewania. Wychodzi mu to doskonale, czego przykładem jest hit Wracam. Jeremi Sikorski na antenie Radia SK2. Za chwilę Ania Wyszkoni, będzie też Oskar Sims z Carlo Fernandez, polecą do gwiazd. No a kto będzie gwiazdą filmu i teatru w przyszłości? No, takie potencjalne gwiazdy można spotkać w Łodzi w tym tygodniu, dlatego że trwa 44. Festiwal Szkół Teatralnych. No i my tam oczywiście z mikrofonem też się pojawiliśmy, konkretnie nasza reporterka Ela Piotrowska postanowiła pokazać nam ten festiwal trochę od wewnętrznej strony, no bo od tej zewnętrznej oczywiście są spektakle, są spotkania z uznanymi aktorami jak Krystyna Janda, czy Jerzy Radziwiłłowicz, albo Robert Więckiewicz, ale no to przede wszystkim jest czas na integrację i dobrą zabawę, nie tylko na wymianę doświadczeń aktorskich.
1: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
2: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
3: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
4: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
5: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: To przypomnę rozmowy z aktorami, młodymi aktorami, studentami ostatniego roku aktorstwa, którzy pojawili się w Łodzi na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Jutro poznamy laureatów, no, mam nadzieję, że niedługo nieco bliżej poznamy tych wszystkich aktorów i będziemy mogli podziwiać ich na scenach teatralnych, ale też na ekranach kin czy w telewizorach. SK

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, to tytuł tej piosenki. No i możemy dodać do tego tytułu: nareszcie mamy weekend. Nareszcie też mamy bardzo ładną pogodę. A praktycznie w całym kraju w ten weekend słonecznie i ciepło, także korzystajcie. A nareszcie to jest hymn męskiego grania w tym roku. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami Zakopower, grupa, która świętuje 15-lecie wydania swojego albumu pod tytułem Boso. No i oczywiście tego hitu, który stał się jednym z największych hitów w repertuarze tej grupy. Warto wsłuchać się w tekst, bo niektórzy oczywiście tak troszkę bezrefleksyjnie do tej piosenki podchodzą, a to jest piosenka, no, dość poważna o przemijaniu, ale piękna i dlatego warto po nią sięgać i ją przypominać. Dodatkowo ostatnio Sebastian Karpiel-Bułecka obchodził 50. urodziny. W dodatku pojawił się także na pożegnalnym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i razem z Pauliną Krupińską, swoją żoną, Sebastian pojawił się na murawie i to Boso nawet zaśpiewał Robertowi Lewandowskiemu, co obiegło sieć. Okazji więc do tego, żeby teraz zagrać tę piosenkę, jest co niemiara, więc nie gadam dłużej, tylko po prostu posłuchajmy Boso.

0: To jeden z tych hitów, których większości z Was pewnie przedstawiać nie muszę, ale dla porządku powiem, że to zespół kombi Black and White. Nie czarno-biało, wręcz odwrotnie, kolorowo bardzo. Będzie jutro w Trójmieście. Ja w tym programie staram się podsuwać Wam pomysły, co ciekawego można robić w weekend w Waszej okolicy. Jeżeli rzeczywiście macie blisko do Gdańska, to na Wyspie Sobieszewskiej jutro karnawał latawców. Będzie można zobaczyć mnóstwo pięknych latawców na niebie. No i przy okazji jeszcze wziąć udział w konkursie na najładniejszy własnoręcznie wykonany latawiec.
1: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko Państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce, będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne.
0: Tak właśnie mówiła Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Latawce na Wyspie Sobieszewskiej będą rządzić jutro, a za kilka chwil w Radiu SK2 rządzić będzie Kasia Cerechwicka. Jej hit Na kolana. Potem jeszcze Maryla Rodowicz, która przypomnę, w przyszłym tygodniu na Kortowiadzie w Olsztynie.
2: SK2. Reklama.
3: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Sandomierzu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
17: I po reklamie.
18: Najlepiej.

0: Uważajcie na Kubę i Kubę. Chłopaki potrafią przyjść do kogoś, no co prawda z ciastem, ale wbijają się ludziom na balkony i tam grają i śpiewają ten właśnie nowy hit. Widziałem na Instagramie, mają taką nową akcję. Ale tak naprawdę to bardzo chętnie bym Kubę i Kubę na swoim balkonie ugościł, bo nie dość, że ładnie grają i śpiewają, to jeszcze w dodatku super chłopaki. Kuba i Kuba, Stygnie lato, ich nowy hit na antenie Radia SK2. Za chwilę stery przejmie Kamil Kowalski. On zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły. A ja wracam do was za tydzień o tej samej porze. Radio śniadaniowe od 9 rano w każdą sobotę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny odnalezione w studni, to w województwie warmińsko-mazurskim. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby.
19: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
18: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko, ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, otrzymał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Dodajmy, do tej pory Lewy w Barcelonie w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
17: Kuba, oglądasz dzisiaj mecz?
18: Oczywiście.
17: Proszę bardzo, Lewandowski kończy w swoim życiu klubowy piłkarski sezon. W klubie Eski 2 zaczynamy teraz sezon na co? Na najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, Mrozu, gorące nowości, od których nie da się odkochać, i inne.

0: Ja wiem, że ty bardzo lubisz Manam, to bardzo proszę.
1: O, dziękuję.
0: Na dzień dobry, czekamy na wiatr, który jak macie ochylone okna, może trochę rozgonić firanki.

0: Kolekcja Diabłoni. Rozkwita właśnie w SC2. Najlepsze polskie hity kwadrans po godzinie 13. Jedzie już 21 godzin i jest blisko Bełchatowa. Łatwo Gang wyruszył w kolejną akcję. Chce zebrać teraz chłopak 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa. Choruje na bardzo rzadką chorobę mięśniową. No i Łatwo Gang w szczytnym celu jedzie teraz z Zakopanego nad polskie morze.
1: Cześć, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Piemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
2: SK2.
0: Zamienił kawalerkę na rower, Łatwo Gang, trzymamy kciuki, jedzie teraz przez całą Polskę, a serce ma gorące. Modlitwa o złoty deszcz, bajm w SC2.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

hymn męskiego grania 2024 roku, Wolne Duchy. SK2. A ten hit leciał w każdym domu w 1979. W tym samym roku też został wyprodukowany pierwszy na świecie Walkman. Mieliście taki? Na kasety. Ach, Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: Hej wy, Cortez w SC2. Hej wy, Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Tutaj donoszą media internetowe, prasowe. Donald Trump jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to dopiero.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. 3, 17, 40...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15...
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
14: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
13: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Sylwia Grzyszczak i pożyczony Westy 2. A może to właśnie dobry moment, żeby skoczyć do sąsiada i pożyczyć od niego cukier? Będzie słodko po godzinie 14, o której punktualnie najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik.

0: tysiące.
1: To na Dzień Mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak, masz nadmiar sadzonek, kwiatów albo może od dawna planujecie zacząć swoją przygodę z roślinami? W Tarnobrzegu szykuje się wiosenna kwiatowymiana, wydarzenie dla tych, którzy lubią zieleń i chcą dać roślinom nowy dom. Szczegóły Tomasz Widak.
12: Można przynieść zdrowe kwiaty doniczkowe, rabaty, drzewka czy krzewy i wymienić je na inne okazy. A jeśli nie macie jeszcze własnych roślin, też możecie zajrzeć, bo chodzi nie tylko o wymianę, ale też o inspiracje i rozmowy z miłośnikami ogrodnictwa. Wiosenna kwiatowymiana odbędzie się w niedzielę od 11 do 13 w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu.
11: Szczegóły na stronie Tarnobrzeskiego Magistratu.
13: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety. Od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawę badają służby. Już ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwoganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca może liczyć na wsparcie fanów.
14: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
13: A wszystko można obserwować na internetowej transmisji.
15: Kuba.
13: Co tam?
15: Byłeś ostatnio na weselu?
13: Byłem, zgadza się.
15: Ty jesteś bardziej team parkiet czy stół?
13: Ja to bardziej stół.
15: No.
13: Chociaż zależy, co leci. No. Polskie hity lubię, tak między innymi.
15: No to ja jestem team stół. Ten wiejski taki.

0: Maciej Musia Łowski w Esce. Dwa najlepsze polskie hity. Do kalendarza zajrzałem. Dzisiaj między innymi w kalendarzu oprócz imienin Iwony i Michała także Dzień Teścia. O, niektórzy mówią też tatusia. Pytanie w takim razie, jaki jest znak rozpoznawczy polskiego teścia?
1: Eska 2.
0: Mój cały czas jeździ bez nawigacji i zawsze trafia do celu. 726 826 826. Jaką jedną rzecz robi polski teść?

0: Vito Bambino, Zalia i ich decyzje. Zdrowia, spokoju i żeby pilot od telewizora zawsze był pod ręką. Dzisiaj tego życzymy wszystkim teściom. Dzień teścia w kalendarzu. Jakie są znaki rozpoznawcze waszych teściów? Monika na Messengerze Eski2 napisała: mój teść ogląda wszystko z założonymi do tyłu rękami. Może jest inspektorem budowlanym, kto wie. Dominik napisał, że jedzie właśnie do teścia na grilla i to nie z pustą ręką. Oczywiście, że nie. W ręku wiem, że masz tam worek z węglem, rzecz jasna. I jeszcze głosówka od Grzegorza.
1: Witam serdecznie. Teściu, w porównaniu do teściowej nie wtrąca się w życie młodego małżeństwa, a z teściem zawsze można wyskoczyć na piwko i spokojnie porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz.
0: No i tak można spędzać czas z teściem, o ile nikt się nie wtrąca. A my wtrącamy najlepsze polskie hity. BRO za chwilę, a to już Ira. I dlaczego nic? W SC2.

0: Przez ten weekend płyniemy razem z wami Warius Manx w SC2 i ten sen. Miała być miłość jak sen, a prysła. Czytam, że Doda stanie przed sądem kościelnym. Chce unieważnienia ślubu z Emilem, za którego wyszła 8 lat temu w Hiszpanii. Raz flamenko i romantyczna Hiszpania, a później segregator z dokumentami.
1: SK2.
0: Z moich dokumentów wynika, że Igo już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: mistrzyni origami, potrafi zrobić taki papierowy księżyc. Halina Frąckowiak, Weste 2. Za chwilę godzina 15, a potem szykujcie już coś letniego, bo zabiorę was na jedną z dzikich plaż z roterami.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Wakacyjna aura. Również jutro słońce będzie trochę bawić się w chowanego, miejscami pokropi. Na południu nawet lekko zagrzmi, ale około 20 stopni nad morzem do nawet 27 na zachodzie kraju. Pogoda bardziej na lody niż na kurtkę. Lody tak dobre jak hity.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
13: W tej godzinie Beata, Edyta, Wiktoria, Ewelina, a to Dawid Kowalski. Witajcie w SC2.

Idealne do prasowania. Rockowa ballada od Marka Silskiego w SC2. A propos, przypaliliście kiedyś ubranie żelazkiem? Wojtek Szczęsny na imprezie klubu FC Barcelony pojawił się w przypalonej koszuli. Widzę właśnie w internecie. Na piersi ma, tu gdzie jest serducho, ślad wypalonego żelazka. No tak to jest, jak po sprzeczce z żoną trzeba prasować samemu.

0: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
4: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Dziewczyna, która wyrosła z kwiatu jabłoni, bo występuje w nim razem ze swoim bratem Jackiem, ale tutaj już solo. Kaśka Sienkiewicz, Westy 2, jej momenty, a wczoraj miała swoje momenty na Sopot Festiwalu, podczas którego wystąpiła w czerwonej cekinowej sukni i nowej fryzurze z efektem mokrych włosów. Jakby dosłownie przed chwilą wyszła spod prysznica. A za chwilę deszcz najlepszych polskich hiciorów, do których wracamy po godzinie 16 w SC2.
1: Reklama.
2: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
16: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
24: Emanuela Kwaśniak. Choć do czerwca jeszcze trochę czasu, już teraz podrzucamy propozycję dla miłośników mocniejszych historii. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na spotkanie z Michałem Harnikiem, autorem książki Doskonali. To thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, a część akcji rozgrywa się także w Stalowej Woli. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca o 17 w Bibliotece Głównej przy Popiełuszki.
0: Zaczynacie, a może już kończycie zakupy, rozpalacie grilla, dochodzicie do siebie po obiedzie. Spokojnie, damy radę, lecimy przez to sobotnie popołudnie. W samochodzie, w autobusie, tramwaju, wrzucamy piąty wiek z budką suflera i to co najlepsze w ST2.

0: Szklany sufit, czyli w samochodzie szyber dach, można powiedzieć. Three of Us w SC2 kwadrans po 16. A propos, szukacie nowego pojazdu? To proszę bardzo. Na rynku używanych pojawiła się oferta i to nie do przebicia. Tramwaje ze Szczecina można sobie kupić.
1: Tatry T6 A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
0: Tyle osób, prawie 90 może wejść do jednego tramwaju. I nikt nie zdąży powiedzieć, że chce mi się siku, bo już kolejny przystanek.
2: SK2.

W ST2 zaśpiewała Samach, która w przyszłym tygodniu zaśpiewa w Poznaniu na stadionie. SK2. W ST2 gramy tylko najlepsze polskie hity. Choć można pomyśleć, że to The Police po pierwszych dźwiękach i nie mylicie się, ale w polskiej wersji Stinga. Grzegorz Markowski w ST2. O tej porze brzmi perfekcyjnie.

0: Bryska i jej odbicie w Radiu SK2, kosmiczne polskie hity. Wczoraj też firma Elona Muska, SpaceX, wystrzeliła w gwiazdy największą rakietę na świecie i rakieta poleciała. Tak jak my lecimy, z prędkością światła.
1: SK2.
0: A raczej to biegniemy przed siebie. Z Anią Wyszkoni już za moment w SC2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w Auto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Sandomierzu.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Tak będzie dzisiaj w nocy. Zabawa w słowiańskim stylu, Bałkanica Westy 2 i piersi w kolejnej godzinie. Pierwsza będzie Beata.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Sandomierzu.
16: I po reklamie.
0: Noc raczej pochmurna się zapowiada. Na północy możliwy deszcz, lokalnie gęste mgły. W słonecznej zetoformie będzie niedziela, czyli jutro będzie ekstra, w tej godzinie ekstraklasowe emocje, ostatnie klubowe granie, a w bramce same hity i to jakie.

0: Powyginane dźwięki, ale nie takie obojętne. Dziewczyny z LOR z tym kawałkiem czekają na wasze plusy w gorącej polskiej dwudziestce. SK2.pl. Wszystko jedno, wszystko źle.
1: SK2.
0: Wszystko jedno na pewno nie jest Robertowi Lewandowskiemu. I wszystko pójdzie tak jak trzeba, źle nie będzie. Za niecałe 4 godziny Robert zagra swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony, a potem... co no, zamknie za sobą drzwi od klubu i wróci do domu. Ile można siedzieć z chłopakami w klubie? Drogi kolego, Patrycja Markowska w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Westy 2 zaczynamy sezon na męskie granie. To tegoroczny hymn muzycznej imprezy. Starty w czerwcu nareszcie. Nareszcie zrobimy sobie też przerwę od seriali. Czytam tutaj w kolorowej prasie i to dzisiejszej, bo ostatni dramatyczny finał M jak Miłość. Przed wakacjami odcinek ostatni zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnie. Momentami serial zamieni się w istne kino akcji. Ciekawe, kto tym razem wjedzie w kartony.
2: SK2.

0: Jak śpiewają w Esce dwa panowie z Mysłowic, to koniec już. Koniec Ekstraklasy przed chwilą, o tej samej godzinie. 17.30 wystartowały wszystkie piłkarskie spotkania. Siódma minuta wszystkich meczów, pierwsza bramka Korony Kielce. Mistrza Lecha znamy. Kto zostanie wicemistrzem, kto spadnie, kto wypadnie. To ostatnia, 34. kolejka.
1: Esca 2.
0: A potem w końcu będzie czas naprawić ten kapiący kran w łazience.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
12: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: wyjątkowo mocno rockowej odsłonie Various Monks i Zabij Mnie w SC2 za moment tutaj przyjdzie dziewczyna Antonina Van Dessel, która, uwierzcie mi, jest potulna jak baranek i nawet muchy by nie skrzywdziła. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Sandomierzu.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Na zegarach wybiła punktualnie godzina 18, sobota 23 maja. I tutaj mój kolega radiowy Kamil powiedział, że jestem potulna jak baranek, więc mówię wam potulne dzień dobry, a Kamil jakoś nie może wyjść ze studia, bo siedzi przywiązany do krzesła. Także zaczynamy bardzo dobrze muzycznie na początek. Miksen, nie rozumieju i nie słuchajcie kolegi z tyłu, nic się złego nie dzieje. Dzień dobry.

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

ale wam gramy w sobotę asymetryczno-liryczna i mam takiego newsa, że normalnie szok. Słuchajcie, Mount Everest zaliczony rekordowo. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby. Tak, na Mount Everest. Czyli wygląda na to, że nawet na dachu świata trzeba już stać w kolejce. No i podobno momentami było tam ciaśniej niż przy wejściu do samolotu tanich linii. Brakuje tylko pani z megafonem. Proszę się przesunąć, wszyscy zdążą na górę. No, no i proszę, widzicie, człowiek jedzie na koniec świata, po ciszę i widoki, i zdobyć ten szczyt, ten Mount Everest, a tutaj trafia prawie jak w Zakopanem na Krupówkach w długi weekend. No, i tak to jest na Mount Everestie, więc lepiej zostać w Polsce. SK2. A teraz bardzo dobry numer Phil i Lambery, gotowi na wszystko. Jak na tym Mount Everestie?

To byli bracia, a jutro dzień braci i to bardzo dobry numer. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 33 lata kończy nasz ulubieniec Dawid Podsiadło. Składamy Dawidowi najlepsze życzenia. 33 lata, wiek chrystusowy, więc będzie się działo u niego w życiu. No i będzie się działo też koncertowo, a najbliższy koncert 6 czerwca w Chorzowie. Więc jeżeli macie ochotę, bilety jeszcze może jakieś się znajdą. Albo dalej 7 czerwca Chorzów, 13 Poznań, 20 Gdańsk i tak dalej, coś na pewno się znajdzie, więc polecam. A u nas muzycznie teraz Mrozu i Sand & Grace, Nic do stracenia.

0: Ale to jest dobry numer. Natalia Grosiak, Bella i Katia. To jest projekt muzyczny Babie Lato i numer 2 Słońca. I jako ciekawostkę powiem wam, że Babie Lato to jest 4. edycja tego projektu. I w tym roku dziewczyny, Natalia Grosiak, to jest liderka Micro Music, Bella Komoszyńska, Sorry Boys i Katia. Dziewczyny tworzą ten projekt, a w tamtym roku była to Margaret, była tam jeszcze Sarah James i też stworzyły super numer. I co roku to są bardzo fajne brzmienia. To są takie trochę folkowe, naprawdę gitarowe brzmienia, które no sami słyszeliście zresztą. To jest po prostu hit na lato, idealny. A my lecimy dalej. Za moment u nas wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Sandomierzu.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: sobotę na kilka chwil przed godziną 19 Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na dobry początek Róże Europy, Vito Bambino z Zalią i Stachurski. Czyli i klasyki, i nowości, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Piękna, słoneczna sobota, piękna pogoda za oknem i piękny weekend. Na zegarach godzina 19, to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i witam się z Wami serdecznie. W tej godzinie muzycznie same sztosy, więc koniecznie zostańcie z nami i na początek polecimy klasykiem Róże Europy i Jedwab. No to posłuchajmy.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

w Radiu SK2 była Sarsa, Tęskno mi. A my od wczoraj, słuchajcie, jesteśmy świadkiem znowu czegoś niesamowitego w internecie. Na pewno kojarzycie Łatwo Ganga, który jakiś czas temu zorganizował stream, na którym zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory z fundacji Cancer Fighters i on to powtórzył. Od wczoraj znowu mamy streama, no i tym razem Łatwo Gang jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera 12 milionów na chorego Maksia. No i słuchajcie, to jest akcja, która dzieje się od wczoraj. Łatwo Gang jedzie, ludzie wpłacają i na ten moment mamy ponad 8,5 miliona złotych i cały czas rośnie. Łatwo Gang powiedział, że jeżeli 12 milionów zostanie przekroczone, to on z tego Gdańska wróci na rowerze też do Zakopanego. I coś czuję, że mocno zostanie to przekroczone. Oczywiście trzymamy za to kciuki, a Łatwo Gang zrobi formę na lato i będzie wracał z Gdańska do Zakopanego. Chłopaku, jesteś wielki i całe Radio SK2 wspiera tę akcję i będziemy obserwować i dopingować. To naprawdę jest coś wielkiego i pokazuje, że w internecie mogą dziać się naprawdę wielkie i bardzo, ale to bardzo dobre rzeczy. SK2. A muzycznie teraz u nas Bajm i Biała Armia. Tak do boju dla Łatwo Ganga.

0: To w Radiu SK2 był Antek Smykiewicz, pomimo burz. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś dzień totalnie urodzinowy. Dzisiaj urodziny obchodzi Dawid Podsiadło, 33, ale dzisiaj wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie szykuje się naprawdę wyjątkowa impreza. Agnieszka Chylińska kończy właśnie dzisiaj 50 lat. I dokładnie w dniu swoich urodzin zaprasza fanów na koncert 50 lat Agnieszka Chylińska i goście. I sama mówi o tym wydarzeniu: wy i ja, impreza mojego życia, więc no, znając Agnieszkę, będzie grubo. Będą emocje, niespodzianki, wyjątkowi goście. No i wszystko w klimacie wielkiego jubileuszu jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Start koncertu dzisiaj wieczorem w Atlas Arenie, no i naprawdę będzie się działo. My Agnieszce Chylińskiej życzymy oczywiście 100 lat, 200 lat, najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, no i jeszcze po prostu 50 lat co najmniej na scenie.
1: SK2.
0: A teraz ktoś, kto nie ma dzisiaj urodzin, ale śpiewa. Jak on śpiewa, Krzysztof Zalewski i Januszka. Posłuchajmy.

0: To była Zofia, ale ja kupiłam bilet. Piosenka, która dla mnie jest trochę tajemnicza i ma w sobie taką nutę orientalną. I jeżeli wam ten numer podoba się bardzo i to bardzo, no to słuchajcie, do dzieła. Wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet jest w propozycjach. No i pomóżmy jej się wybić. Anotowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18, więc wasze głosy mają naprawdę siłę i kto wie, co wydarzy się w przyszły piątek. Może Zofia Alaja Kupiłam bilet wskoczy gdzieś tam wyżej na jakieś fajne miejsce. No to co? Do roboty. A za moment u nas Sanach Jestem Twoją Bajką w Radiu SK2. Będzie pięknie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.

na kilka chwil przed godziną 20 w sobotni wieczór w ST2 zagraliśmy Wam numer Stygnie Lato od duetu Kuba i Kuba. Po 20 na początek trzy panie, Kasia Kowalska, Cyrko i Edyta Bartosiewicz. A co później? W 100% po polsku i będziemy stopniowo się rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Niedziela ma być mega słoneczna, więc korzystajcie koniecznie z pogody, trzymajcie się i pa!

mnie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Najnowsze polskie hity.
1: Polskie hity.
2: Bo to nie jest, mam talent,

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: przez płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda brzegi rwie, cicha woda wie. Chce kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Stalowa Wola.